Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Lato na maksa.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie. Jest po to, żeby nie było męskiego spania. O tej porze to właśnie w tej sprawie Asia Meuz i Irek Jakubek. Jesteśmy razem z wami, tworząc poranek ekipę RMF Max.
2: Oh yeah! I teraz ważne ostrzeżenie, bo od jutra się zacznie.
1: Co się zacznie?
2: Fala upałów.
1: A to super!
2: Mocniejsza i dłuższa niż ta w czerwcu. 40 stopni na zachodzie Polski to jest realny scenariusz.
1: Ile? 40?
2: No.
1: Można wyjść ze śpiwora nad morzem, jak ktoś w śpiworze spaceruje, nie?

0: jest ścieżka dźwiękowa dla tych, którzy powinni być już w drodze do pracy, a cały czas stoją przed drzwiami łazienki.
1: To nie jesteście w domu, jesteście w... Przepraszam, dzień dobry,
0: nie
1: Polsko!
0: Mów tak.
1: No oczywiście, Asia, dostałem teraz kontrolnego klapsa, podobnie został ukarany na początek, a potem dostał mandat facet, który wyprowadził konia na spacer i to jest nietypowy widok, bo jechał samochód był biały, koń był czarny, a w środku samochodu siedział właściciel konia, który wyprowadzał go na spacer.
0: Nie fajnie.
1: No oczywiście, ale przynajmniej koń poczuł, jak to jest odwrotnie niż nad morskim okiem, kiedy to ludzie ciągną konie.

0: Szósta się już robi na zegarach RMF Max. Samo się nie zrobi, więc lecicie do pracy słuchając poranka z Asią i Zirkiem. Jest nam bardzo miło z tego powodu.
1: Teraz ważne sprawy międzynarodowe. Donald Trump ma autostradę imienia swojego w Maroko.
0: Donald wreszcie uznał, że Maroko jest spoko. No, my to już wiedzieliśmy. No a w Polsce prezydent Nawrocki to mógłby być patronem Ronda. I to czemu? Każdego Ronda.
1: Czemu Ronda?
0: Bo Ronda to są takie troszkę takie Nawrocki. Albo na

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Daj, albo nawet daj. Daj mu, jak się spieszysz, to w ogóle.
1: Irek Jakubek i Asia Meł.
0: Przyciśnij mu, bracia, i pamiętaj, że 50 zabudowanym, żeby potem nie było. 9 minut po godzinie 6 pod chorąży zawsze zdąży.
2: Właśnie.
0: Asia Meł z Irek Jakubek.
2: Ja w ogóle wychodzę z założenia, Polsko, że w środę to się już nie ma co spieszyć.
0: Oczywiście.
2: Przecież za chwilę będzie piątek. To będzie ostatni weekend lipca i początek sierpnia. I w ogóle gdzie się spieszyć i po co?
0: Ale Aśka dzisiaj podzieliła się ze mną i chętnie podzieli się z wami, bo wy też jesteście częścią tego programu, ekipa Maxa, wszyscy razem. Słuchajcie.
2: Asia, mnie to zasmuciło.
0: Podzieliła się ze mną tym, co już zobaczyła. To zobaczyła i jest przerażona. Posłuchajcie.
2: Jestem trochę przerażona, trochę jest mi po prostu smutno. Liście już żółkną.
0: Myśli, że jesień.
2: Tak.
0: A może ktoś wyjechał i nie poprosił nikogo, żeby mu podlewał kwiatki, nie? Może tak jest, przecież po prostu. Hej!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: 1-0 ja.

0: Dzisiaj nie ma się co chować przed słońcem jak Dracula, słuchajcie, bo ciężko się będzie schować, bo w całej Polsce ma być dzisiaj dużo słońca i świeci od samego rana prosto w oczy, jak się jedzie na wschód.
1: No, powiem ci, że jak się jedzie na zachód, to też mi świeciło. W którą stronę jechałem dzisiaj?
0: Trudno się wylosowało, co?
1: Każdą, powiem ci, że dwa razy zawróciłem i wtedy wiem, kiedy było na wschód.
0: To wiele tłumaczy.
1: Ekstra, 17 minut po godzinie 6. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: I po reklamie.

0: mówiliśmy wam, że my się bardzo cieszymy, że razem z nami jedziecie do swojego celu.
1: Jakubek i Asia Meus.
0: Specjalnie się tak trochę zająknąłem przy tym celu, bo przecież chciałem powiedzieć, że pracy. A przecież ludzie o 6.30 dzisiaj mogą jechać na wakacje.
2: Na przykład.
0: I bardzo się z tego powodu razem z wami także cieszymy.
2: Albo po świeże bułeczki, ja tego wam trochę zazdrościmy, bo jestem głodna dźwięk.
0: Chrupnijcie sobie, Aśka o 6.30 jest tak głodna, że chowam przed nią swoje jedzenie. Naprawdę.
2: Ha, ha.
0: Zjada wszystko, co jest w pudełku. Nawet buty ostatnio.
2: Nawet w pudełku.
0: Buty, oj, to prawda. No to słuchajcie.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale to najważniejsze, nie popija. Jennifer Lopez i Alok. Coś nowego, proszę.

0: A długo też. Dużo ciko, a mało cienko. Tego wam życzymy.
1: Sobie też.
0: Tak, oczywiście. Przez całe wakacje, przez całe lato na maksa, a od września również. 21 minut i godzina 7.
1: Kierowca z Polski zszokował całe Niemcy.
0: O, dobrze. Nasz swój. Jechał czołgiem do zmiany.
1: Nie, ale blisko. Jechał swoim samochodem, ale tak bezkrytycznie słuchał tego, co mówi mu nawigacja.
0: Za 10 metrów skręć w prawo.
1: Że wylądował na szlaku dla pieszych w samym środku bawarskich Alp i zatrzymał się dopiero, jak przed nim była taka drewniana kładka, i strumyk i nie bardzo wiedział, jak tam wjechać.
0: I owieczki robiły be, a krówki mu...
1: A świstak zawijał te sreberka.
0: I były piękne widoki.
1: Tak było.
0: Więc z wakacyjnego punktu widzenia jesteś u celu. Prowadził cię poranek RMF Max. No pięknie.
2: RMF Max.
0: No pewnie wursta mu nie dali, był rozczarowany.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej, teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: I'm a
1: Fireball. To o was ta piosenka. Fireball, baby.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
1: 11 minut i godzina 7. Energia poranka RMF Max, także dla was. Bądźcie razem z nami. Ekipa Maxa to właśnie my.
3: Środa to jest idealny dzień, żeby spełnić swoje marzenia.
1: O, tak!
3: Jeżeli zawsze marzyliście o tym, żeby zostać strażakiem,
1: no przecież,
3: to teraz będzie łatwiej. O. I to jest dobra wiadomość.
1: Jezu, spokojnej służby dla wszystkich strażaków. Upały idą, będziecie pewnie mieli dużo roboty.
3: Każdy strażak wie, że żeby stać się strażakiem, musiał zdać test taki fizyczny,
1: no,
3: ogólnej sprawności.
1: No, biegać, skakać.
3: Tam były wysokie limity punktowe, tak, żeby było łatwiej stać się strażakiem. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych limity obniżać będzie. Z 50 do 45 punktów dla panów, proszę, z 46 do 41 dla pań.
1: Super.
3: A jakby się zdarzyło tak, że tych, którzy zdali ten test, będzie niewystarczająco na ilość wakatów, aha, to już bez względu na płeć obniżą do 38 punktów.
1: A jak się zdarzy, że i tak to wszystko nic nie da, to korespondencyjnie w liście będzie można zdać ten egzamin.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Żart jest śmieszniejszy, jak sobie pomyślicie, że egzamin jest sprawnościowy, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Żart jest śmieszniejszy, jak sobie pomyślicie, że egzamin jest sprawnościowy, nie?

Straż Miejska uwielbia tę piosenkę, bo tam jest SM, trochę tak jak Straż SMM, jak miejska. No. 4 minuty i 8. Ważne informacje ze wszystkich porannych tras. Tych na Mazowszu, tych w Małopolsce i wreszcie podróżującej o poranku Polsce.

0: będą wszystkie ze szczegółami we fleszu, więc zostańcie, by być o poranku na bieżąco.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
5: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Zagra ósma, więc w RMF Max czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. O ósmej na drogach w całym kraju spory ruch. Z utrudnieniami po wypadkach muszą liczyć się m.in. kierowcy na Podkarpaciu. Ruch wahadłowy na 28 Jasło-Krosno na wysokości miejscowości Szebnie oraz na 9 Tarnobrzeg-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Majdan Królewski. Na Mazowszu utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Janki. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Kto jedzie Zakopianką na Kraków, też nie ma lekko. Odcinek Gai Libertów cały czas zakorkowany przez trwającą tam budowę tunelu. Na Dolnym Śląsku też pracowicie. Na A4 od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg zajęte są pasy prawy i awaryjny na Opole i Katowice, a na trasie S3 zajęty jest lewy pas od strony Legnicy na Zieloną Górę.
4: To jest RMF Max.
5: Trwają poszukiwania trzeciego z mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary z Wrocławia. Dziś zapadnie decyzja w sprawie aresztowania dwóch jego kolegów.
6: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomaszem, złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
5: Tyle Martyna Czerwińska. Ukraina może produkować rakiety do systemów Patriot. Jak poinformował po wczorajszym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski, prezydent USA miał zgodzić się na przekazanie licencji.
7: He will give us licenses and then I had meeting with the...
5: A następnie odbyłem spotkanie z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi, dodał Wołodymyr Zełenski.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na początek tenis i turniej WTA w Waszyngtonie. Magdalena Fręch pokonała wyżej notowaną Ann Lee 6-4-6-3 i awansowała do drugiej rundy. O ćwierćfinał powalczy z Jessiką Pagulą. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Spotkanie Lecha z Orchus zaplanowano na 19. Górnik rozpocznie mecz z Fenerbahce godzinę później. Legenda francuskiej piłki nożnej Zinedine Zidane został selekcjonerem reprezentacji Francji.
8: Je suis prêt pour...
5: Jestem gotów podjąć wyzwanie. To, co mnie dziś napędza, to możliwość pracy z francuską reprezentacją narodową. Podkreśla Zinedine Zidane.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Od jutra w całym kraju ma być upalnie, ale dzisiaj jeszcze trochę poniżej 30 stopni. Od około 22 na północy przez 26-27 w centrum kraju do mniej więcej 28 na południu i 29 na zachodzie. Poza tym w prognozach na dzisiaj przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, sporo słońca, a słaby przelotny deszcz może pojawić się wyłącznie na północy.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Tak po cichutku i na paluszkach, bo wleciała właśnie do naszego studia najgłośniejsza mucha świata. Mam nadzieję, że będzie ją słychać. 4,5 po 8. Niech sobie papzyka. To jest lato na maksa przecież.

0: RMF Max.
1: Ej, dzięki, jak fajnie, kurczę, Aśka.
2: Nie udawaj. Irek i Asia.
1: Będą się częściej w naszym studiu pojawiać i Lerek, i Nowator, i będziemy wam robić odpowiedni wakacyjny nastrój. To jest lato na maksa, jesteście w tej ekipie poranka RMF Max.
0: Straciliśmy już 650 milionów złotych.
1: Ja też?
0: Tak, ty też.
1: Ja nie miałem.
0: Miałeś. 650 milionów złotych wydaliśmy na kaucję, na butelki z kaucją i nie odebraliśmy tych pieniędzy z kaucjomatów.
1: Boże, najstraszniejszy odgłos świata teraz będzie.
0: Ojej.
1: Przepraszam, nie wiem, czy dobrze słychać. Gnieciona plastikowa butelka, a konkretnie... Zgniecenie 650 milionów złotych. Matko.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Ale bez sensu zrobiłem, zgniecionych nie przyjmują, cholera.

0: Wakacje Alex Warren i jego najnowsza propozycja Passenger o poranku w RMF Max.
1: A jakbyście się chcieli zobaczyć Legwana i w tej sprawie jechali do Lublina, to już jest nieaktualna propozycja wakacyjna.
0: Nie?
1: Był Legwan w Lublinie, no? Chodził sobie na wolności, ale Legwana już schwytano, jest w bezpiecznym ośrodku dla Legwanów. Ale co ciekawsze, Aśka, to jest najlepsze. Słuchajcie, ludzie, jesteście ekipą RMF Max, to jest wiadomość także dla was. Halo, halo, uwaga, uwaga. Legwana złapali strażacy z OSP Żabia Wola.
0: Brawo!
1: brawo, bo po raz pierwszy w historii świata to nie Legwan pokonał żabę, tylko żaba dopadła Legwana. Nie? Jazda z Legwanami. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: 1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11 zł 69 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: jak sam, nie sam, masz ekipę Maxa, jest dobrze. 29 minut po godzinie 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Studenci Uniwersytetu Kaliskiego z Wydziałów Medycznych, uwaga.
0: Jezu, Asia się zakochała w studencie z Uniwersytetu Medycznego.
3: To stara historia jest. Ci studenci, tak? Jak się okazuje, no, będą mogli częściowo zaliczyć sobie praktyki zawodowe.
0: Brawo.
3: W bardzo ciekawy sposób, tak? Bo będą mogli wziąć udział w zabezpieczeniu medycznym pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
0: Ale super!
3: No nie?
0: Będziemy mieli światowej klasy specjalistów od stóp, podolodzy, ortopedzi, ekstra.
3: Stóp i kolan.
0: Pewnie. No, ale biorąc pod uwagę kondycję polskiej służby zdrowia, oni dobrze, że pójdą na tą pielgrzymkę ci lekarze, bo no, faktycznie w Bogu nadzieja.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: Legendarna, legendarna wakacyjna energia porannego RMF Max potwierdzona. Wstają dla was, uwaga, wstają dla was gwiazdy, które nie lubią rano, nie lubią rano wstawać.
1: Specjalnie dla was wstają.
0: Sarah James z tej okazji i już za chwilę prosto z nadpolskiego morza. Zostańcie, by przeżyć wszystkie fajne emocje związane z naszym wakacyjnym Max Tours.
2: Reklama. Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stalerem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stalerem odkryjesz kolekcję drzwi Ercado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Ercado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stalerem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Profesjonalnie od 30 lat. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: tak, 12 minut i godzina 9. Bardziej wakacyjnie to już zagrać w RMF Max, no absolutnie nie można. Jest Gips, jest Ego, jest For Money i ostatni dzień lata.
1: A na razie w samym środku lata Przemek Kubera na czele ekipy Maxa.
2: Nie jestem tutaj sam, wstała, jest dobrze. Sara James z nami, siema.
3: Dzień dobry wszystkim, czy wszyscy już zjedli śniadanie?
0: Tak.
2: To jest bardzo istotne. Słuchajcie, bo Sara jest znana z tego, że ona uwielbia wcześnie wstawać, że poranna pora to jest totalnie jej pora. Powiedz dlaczego, co lubisz robić tak wcześnie, szczególnie latem, w wakacje, czemu wstajesz? 5:30 dzisiaj, powiedz, przyznaj się.
3: Nie, słuchajcie, od razu mówię, nienawidzę poranków, nienawidzę ich, ale chciałam z Państwem tutaj dzisiaj być bardzo, także jestem gotowa i będzie się dzisiaj bardzo dużo działo.
2: I słuchajcie, mamy nowego stażystę w RMF Max, właściwie stażystkę. Zamieniamy się, ja słuchajcie, gram koncerty od dzisiaj. Dokładnie. Sara dzisiaj w Pobierowie przejmuje Maxowe stery, będziesz naszą reporterką, prawda?
3: Dokładnie, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że ze mną trochę pogadacie, także odpalamy radyjko i yeah!
2: Słuchajcie, po godzinie 16:30 będziemy w Pobierowie, będziemy spacerować z Sarą, będziemy się z wami spotykać, a 19:30 widzimy się na Molo w Niechorzu,
0: ale
2: tam
0: super.
2: Meet and greet.
0: Pięknie, Sara James, ekipa Maxa, Niechorze, przybywajcie, najpierw Pobierowo, potem Niechorze i wpisujcie w GPS-a, pamiętajcie, Niechorze, CH i RZ, żeby wam nie wskoczyło Niechorze przez samo H i Rzys.
1: Dwa razy to sprawdzał,
0: nie
1: tak jest.
2: Jak ty dbasz o ludzi, Irek.
1: No i koniecznie na bieżąco śledźcie nasze kanały w social mediach, kanały RMF Max,
0: tak
1: bo tam
0: jest.
1: Będziecie mogli śledzić jeden do jednego, gdzie jest Sara, gdzie jest Przemek i gdzie maxowa ekipa.
0: Max Tour bardzo się na każdą wakacyjną trasę poleca.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: naszych.
1: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik

0: wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
4: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i J.Q. Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. plichta.omoda.jq.pl.
6: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sin Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sin Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409-700.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Jest 9:00, czas na poranny flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Co z wyborami?
13: Ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. Pewnie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Natomiast problem jest z ewentualną datą głosowania, bo nie ma tu jasności w przepisach i można bronić dwóch interpretacji. A to oznacza, że najbezpieczniejszym terminem, który nie budziłby wątpliwości niezależnie od przyjętej interpretacji, to 20 września.
12: Tyle na ten temat. Maciej Sołtys.
14: Słuchacie RMF Max.
12: Mamy dla Was najnowsze informacje o nocnym pożarze w Osielsku. Doszczętnie spłonął budynek, w którym znajdowało się popularne targowisko. Działał w nim pchlitarg. W akcji gaśniczej uczestniczyły 4 zastępy strażaków. Aktualnie trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia i szacowanie strat. Krótko o aktualnej pogodzie. Poranek w Bydgoszczy jeszcze pochmurny, ale potem ma być już coraz więcej słońca. Dziś zrobi się bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco. Temperatura podskoczy do 27 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Zmieniamy temat. Bydgoszczanie chętnie korzystają z miejskich rowerów. Jak informuje nasza reporterka, od startu sezonu bydgoskiego roweru aglomeracyjnego, czyli 16 lipca, jednoślady wypożyczono już ponad 6 tysięcy razy.
15: Do dyspozycji mieszkańców jest 750 rowerów, w tym 140 ze wspomaganiem elektrycznym, rozmieszczonych na 70 stacjach w całym mieście. Największą popularnością cieszą się te standardowe i krótkie darmowe przejazdy trwające do 20 minut. System będzie działał do 2029 roku, a rowery można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej albo strony bydgoskiego roweru aglomeracyjnego.
12: Tyle Renata Pasiut, a we flaszu za godzinę powiemy o nowym zawodniku, który dołączył do Astorii Bydgoszcz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: Temperatura idzie w górę, no i w tym najcieplejszym momencie dnia na bydgoskich termometrach zobaczymy 27 stopni. Poza tym będzie pogodnie, dużo słońca pojawi się, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, więc parasole raczej nam się nie przydadzą. Zachodni wiatr ma być słaby, momentami umiarkowany, ciśnienie w miarę stabilne, a warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, czyli bez wpływu na nasze samopoczucie. A od jutra ma być upalnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
16: Ej, człowieku, jedź nad morze, twoja Sara już tam jest.
17: Sara James i Max Tour, ekipa Maxa dzisiaj nad morzem razem z Sarą będzie urzędować.
16: Ja myślę, że urzędować to będzie najmniej. Zabawa, impreza.
17: Sprawdźcie sociale, zobaczymy, kto ma rację.
16: Wakacyjne emocje. Tak jak u nas od 5.30. Asia, Irek, ciao.

Warto było czekać te 12 lat, żeby dokończyli ten numer. Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran po 9 w RMF Max. Takim świetnym klimatem rozpoczynamy kolejne wakacyjne przedpołudnie w programie Lato na Maxa. Piotrek Świderski po tej stronie. Środowy dzień dobry wszystkim. Witajcie na półmetku ostatniego tygodnia lipca. Już prawie połowa wakacji za nami. Dziś również z wielką przyjemnością potowarzyszę wam do godziny 13, a już za chwilę do naszej paczki dołączą również Eminem i Rihanna. Bądźcie blisko Maxa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Last Friday Night i Katy Perry w RMF Max. Weekend powoli zaczyna nam się pokazywać na horyzoncie, a wraz z jego nadejściem musimy, słuchajcie, przygotować się na powrót ekstremalnych upałów. Dziś jeszcze poniżej 30, ale od jutra, przeważnie w całym kraju, na termometrach zobaczymy powyżej 30, a na zachodzie i południowym zachodzie nawet do 36 stopni. No i według speców od meteo, sierpień ma właśnie minąć pod znakiem takiej gorącej aury, także uwaga, dziś prawdopodobnie ostatnia szansa, żeby kupić wiatrak, jeśli go jeszcze nie macie, bo później znowu ich nigdzie nie dostaniecie.

0: Meduza i Bad Memories w RMF Max. Mam nadzieję, że wy żadnych złych wspomnień z tegorocznych wakacji mieć nie będziecie, ale gdyby ktoś chciał mieć pewność, że ich mieć nie będzie, to z dodatkowymi 15 tysiącami złotych na koncie raczej nie będzie na nie szans. Taki hajs czeka w naszej zabawie Casa de Palma, do której finału możesz dostać się dosłownie 3 kliknięciami myszki. Wbijasz na rmfmax.pl i wypełniasz formularz online. Tyle. Minuta roboty, być może najbardziej opłacalna minuta w twoim życiu. Zgłosić możesz się również SMS-owo za 3,69, wysyłając hasło MAX na 7327. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Temperatura idzie w górę, no i w tym najcieplejszym momencie dnia na bydgoskich termometrach zobaczymy 27 stopni. Poza tym będzie pogodnie, dużo słońca pojawi się, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, więc parasole raczej nam się nie przydadzą. Zachodni wiatr ma być słaby, momentami umiarkowany, ciśnienie w miarę stabilne, a warunki biometeorologiczne nadal są neutralne, czyli bez wpływu na nasze samopoczucie. A od jutra ma być upalnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: RMF Max.

Delikatnie, ale z takim muzycznym pazurem. Taylor Swift, The Fade of Ophelia, na chwilę przed 10 w RMF Max. Tu cały czas program Mato na Maxa, wydanie środowe, 29 lipca już w kalendarzu. I słuchajcie, kochani, dziś wypada nam Światowy Dzień Tygrysa. Każdy z nas ma go w sobie i tak sobie pomyślałem, że może z tej okazji nagracie mi głosówkę na naszego maxowego messengera. Jak robi tygrys? No to liczę na waszą kreatywność, kociaki. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Nagrywajcie odgłosy tygrysa. Mogą być również takie nieoczywiste. Czekam z niecierpliwością. A najlepszą oczywiście nagrodzę radiowymi gadżetami. Do dzieła!

0: będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak 2 tygodnie urlopu.
7: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
11: Tomek Urbański, witam i zapraszam. To jest Flash o 10 na antenie RMF Max. Za godzinę Sejm rozpoczyna 3-dniowe, ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie. Na początku obrad ślubowanie złoży dziś nowa rzecznik praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. To właśnie ona zastąpi na tym stanowisku Marcina Wiącka. A teraz jeszcze gigantyczne pieniądze zapłacono za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Jan Diomande stał się najdroższym piłkarzem z Afryki w historii po tym, jak Real Madryt zdecydował się za niego zapłacić ponad 100 milionów funtów. Warto dodać, że były już zawodnik Lipska ma dopiero 19 lat.
10: Słuchacie RMF Max.
11: Pilna informacja dla kierowców. Na krajowej 10 na wysokości Solca Kujawskiego, to odcinek Bydgoszcz-Toruń, nie doszło do dachowania auta. Służby podają, że nikomu nic się nie stało. Spodziewajcie się jednak utrudnień w ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy. Policja jest na miejscu. Jedźcie ostrożnie. A dziś w ramach naszego wakacyjnego cyklu Aktywna Mapa RMF Max zabieramy Was na rowery w okolice Mińska Mazowieckiego. Najpierw coś dla fanów serialu Rancho.
12: Trasa będzie startowała z miejsca, które pewnie fani Rancha znają dobrze. Tam, gdzie tramwaj konny dojeżdża z Mrozów. On dojeżdża do sanatorium w Rudce. I stamtąd możecie pojechać do rezerwatu na przełom Witówki, obejrzeć słone bagna, rezerwat Jedlina, bagno Pogorzel, zobaczyć najstarszą sosnę na Mazowszu i na końcu jeszcze przebiec się po górach łańcuchowych.
11: Tyle Dorota Zbińkowska-Kostrzewska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. I jeszcze basket. Do Astorii dołącza nowy zawodnik Denzel Anderson. To 29-letni koszykarz, który wraca do Orlen Basket Ligi. W przeszłości reprezentował barwy Stali Ostrów Wielkopolski i Dzików Warszawa, a ostatni sezon silny skrzydłowy spędził na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: 27 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla Bydgoszczy i regionu. Poza tym spodziewajcie się sporej dawki promieni słonecznych, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, precyzują synoptycy. Będzie wtedy bardzo ciepło, a wręcz gorąco, ale jeszcze nie upalnie. 30 stopni więcej dopiero jutro, wynika z najnowszych prognoz publikowanych przez IMGW. Tego dnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia. Żar będzie lał się z nieba także w kolejnych dniach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
13: No to płyniemy dalej przez to piękne środowe przedpołudnie. Tu RMF Max, tu Piotrek Świderski, program Lato na Maxa, a w głośnikach na start 10 wiralowe Michiko.

Nareszcie męski grań orkiestra w RMF Max. Myślę, że głównie z tym właśnie numerem będzie nam się kojarzył cały 2026. Przynajmniej jeśli chodzi o polskie utwory. A teraz słuchajcie, odpalimy sobie nasz maksowy wehikuł czasu i cofniemy się do roku 2007, bo mi tamten okres bardzo mocno kojarzy się z tym numerem od tej ekipy 50 Cent i Justin Timberlake, IO Technology. To nasza środowa muzyczna perełka w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Maxwell ze Swedish House Mafia i Bon pokazali, jak się robi porządnego bangera i Whatever Turns You On za nami w RMF Max. A Tomek w tamtym tygodniu pokazał wszystkim, jak zrobić, żeby wygrać u nas 15 tysięcy złotych.
1: 15 tysięcy złotych. Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
2: Od razu kolano przestało boleć.
0: A ty dziś możesz powiedzieć, co ciebie przestało boleć po przytuleniu takiej sumki. Tylko najpierw wyślij tego jednego SMS-a o treści MAX pod 7327 za 3,69. Warto to zrobić teraz, bo przez następne 10 minut będzie on miał moc aż 560 losów. O tyle właśnie podkręcimy twoje szanse na środowy finał, jeśli w tym właśnie momencie wyślesz do nas hasło MAX pod 7327.
3: MAX. Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF MAX.
1: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy, zawsze wie co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: I po reklamie.
1: RMF Max. Bydgoszcz.

Ta nowa, najnowsza, druga płyta w tym roku Gipsa jest naprawdę kozacka. A ten numer to po prostu mistrzostwo świata. Ty masz Gips, Kukon i Jonathan, to już za nami w RMF Max. A przed nami dzisiaj kolejna odsłona naszej wakacyjnej serii Max Tour. Tym razem do naszego Maxobusa wsiada, uwaga, Sara James. No i razem z nią wyruszamy z Wawy nad Polskie Morze do Pobierowa i Niechorza. Tam będzie można się z nią spotkać, przybić pionę, cyknąć fotkę, więc jeśli akurat jesteście gdzieś w tamtych okolicach, na wakacjach, albo po prostu jesteście stamtąd, to słuchajcie anteny i śledźcie nasze sociale. Tu i tu będziemy was informować, gdzie obecnie jesteśmy z Sarą. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po 13 zagramy również premierowo najnowszy numer Oskara Cymsa pod tytułem Bez końca. Także koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze dzisiaj u nas będzie się naprawdę działo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: 27 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla Bydgoszczy i regionu. Poza tym spodziewajcie się sporej dawki promieni słonecznych, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, precyzują synoptycy. Będzie wtedy bardzo ciepło, a wręcz gorąco, ale jeszcze nie upalnie. 30 stopni więcej dopiero jutro, wynika z najnowszych prognoz publikowanych przez IMGW. Tego dnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. Żar będzie lał się z nieba także w kolejnych dniach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Ten kawałek ma niesamowicie dobry vibe. Legally I Follow Rivers na antenie RMF Max. Koniec śmieszkowania z Ekstraklasy. Pojawił się właśnie ranking, w którym nasza liga została sklasyfikowana na 11. miejscu na liście top 100 najlepszych lig piłkarskich na świecie. Wyprzedzamy w nim takie ligi jak m.in. holenderską Eredivisie czy turecką Super League. Zestawienie przygotowała Opta, czyli brytyjska firma zajmująca się analizami sportowymi. Tylko wiecie co? Obawiam się, że ten, kto je miał rzeczywiście zrobić, jest obecnie na urlopie i w zastępstwie wzięli chyba eksperta, ale od tenisa.

0: Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie.

0: 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
1: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260. plichta.omoda.jayku.pl.
2: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
3: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Tomek Urbański, to jest Flash o 11 w RMF Max. Zaczynamy. Nowy klub parlamentarny w Sejmie staje się faktem. Potwierdził to były premier Mateusz Morawiecki.
9: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
8: Jak dobrze słuchać w tej wypowiedzi, faktem jest także rozłam w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Słuchacie RMF Max.
8: Jakościowa zmiana na kolejowym przystanku Bydgoszcz-Fordon, który po latach znowu stanie się stacją. Podróżni skorzystają z obu przebudowanych peronów, a dzięki nowej mijance na trasie Chełmża-Bydgoszcz-Wschód będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Na kolejowej mapie Bydgoszczy pojawił się także nowy przystanek Bydgoszcz-Stary Fordon. Pierwsze pociągi zatrzymają się tam wraz z październikową korektą rozkładu jazdy. Lokalni społecznicy ze Stowarzyszenia Modrzew nie odpuszczają w sprawie budowy kąpieliska miejskiego nad Brdą. Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu wręczyli raport ekspercki dotyczący znaczenia Parku Centralnego dla zrównoważonego rozwoju Bydgoszcz.
11: Znajdują się w nim oczywiście wyczerpujące informacje o tym, dlaczego jest to miejsce wyjątkowe pod względem przyrodniczym, jak ważny jest w obecnym kształcie z łąką turzycową dla procesów hydrologicznych w czasach, w których coraz częściej dotyka nas susza, jakie bogactwo gatunkowe tam znajdziemy, zarówno jeśli chodzi o roślinność, jak i o ptaki i inne zwierzęta. Znajdziemy w nim także rozdział o jego walorach edukacyjnych i zdrowotnych.
8: Mówiła Emilia Czekała, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia. Przypomnijmy, plac budowy został przekazany wykonawcy. Inwestycja ma pochłonąć blisko 25 milionów złotych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
8: Jak zapowiadają synoptycy z IMGW, w drugiej połowie dnia nad naszym regionem dominować mają chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Po południową porą na naszych termometrach zobaczymy maksymalnie 27 stopni. Będzie gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Dopiero jutro na skali 30 stopni więcej, stąd pogodowe ostrzeżenie drugiego stopnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
13: Shakira i Burna Boy z mundialowym Daj Daj. Tak, zagram wam na początek 11 w RMF Max. Piotrek Świderski po tej stronie. Witam was ponownie i zapraszam do 13. Cześć.

0: Myślę, że jeszcze rok temu Alok nawet by nie pomyślał, że zrobi numer z Jennifer Lopez. Ich świeżutkie Everything's Fine przed momentem w RMF Max. No właśnie, najlepsze rzeczy przychodzą do nas, jeśli w ogóle się ich nie spodziewamy. Więc co ty na to, żeby tak sobie od niechcenia puścić teraz jednego SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69. A jak zadzwonimy po południu i przypadkiem wygrasz 15 koła, to dopiero będzie radość. Choć z gotówki na codzienne wydatki głośnika JBL Bar czy Instaxa również mam nadzieję będziesz się cieszyć. Tylko pamiętaj, że pierwszym krokiem do tego jest hasło Max wysłane teraz na 7327.
1: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: 1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11 zł 69 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Kaz i Harris z kawałkiem o drapieżnie brzmiącym tytule Zokaria w RMF Max. A teraz wróćmy sobie do dzisiejszego święta, czyli do Światowego Dnia Tygrysa. Przed 10:00 prosiłem was, żebyście nagrali na naszego maksowego messengera, jak robi tygrys. No i słuchajcie, odezwało się całe stado maksowych tygrysków. Tygrys o imieniu Łukasz na początek.
1: Damien Goro. Damien Goro.
0: Następna jest tygrysica Danusia.
2: Cześć, to ja, twoja tygrysica.
0: Tygrys Nikodem. Dawid. Zbychu też ma swoją propozycję, jak robi tygrys. Okej, to taka bardziej tygrysofoka, ale najdrapieżniejszym tygrysem jest dzisiaj tygrys Donaty. Posłuchajcie.
3: Miau! Zrób tamto, zrób tamto! Dlaczego tak wyglądasz? Dlaczego?
4: Teściowa jest tygrysem takim.
0: No to Donata, pozdrawiamy twoją teściową oczywiście. Maksowe gadżety lecą do ciebie dzisiaj, a reszcie tygrysków bardzo dziękuję za aktywność.

0: niezwykle wrażliwy rockman młodego pokolenia, Somber, jego nowy singiel My Body Isn't Ready w RMF Max. No, by tylko nasze ciała były gotowe na tę falę upałów, która już według zapowiedzi speców od Meteo tak oficjalnie od jutra. Szczegółowo sprawdzimy to za moment w naszej maksowej prognozie, a później wracamy do grania hitów. Jamal i jego legendarny Policeman już w gotowości. Zostańcie z RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Ile jest 2 plus 1? W szkole? 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Na plażę z ekipą.
3: Na formę.
4: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Jak zapowiadają synoptycy z IMGW, w drugiej połowie dnia nad naszym regionem dominować mają chwile ze słońcem i błękitem na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Po południową porą na naszych termometrach zobaczymy maksymalnie 27 stopni. Będzie gorąco, ale jeszcze nie upalnie. Dopiero jutro na skali 30 stopni więcej, stąd pogodowe ostrzeżenie drugiego stopnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

wieczór, który sprawia, że chciałoby się właśnie w tym momencie na chwilę przed 12 w środę wyskoczyć na parkiet. Turn the Lights Off za nami w RMF Max. A trzeba przyznać, że sporo fajnych wakacyjnych imprez i festiwali szykuje się w pierwszy weekend sierpnia. Na początek Strefa 57, Przytkowice koło Krakowa. U nich w sobotę między innymi zagrają Reto, Avi, Kaz, Bałagane oraz Sentino. We Wrocławiu na Polach Marsowych w piątek i sobotę męskie granie 2.26. Rap Południe w Bielsku Białej od piątku do niedzieli. Tutaj na przykład Malik, White czy PZ. Z kolei na północy kraju, nad morzem w Jastarni jest Salt Wave Festival. Tutaj wśród headlinerów Salvatore Ganacci, Sokół czy między innymi Livka. A propos Livki, teraz w Maxie jej obecnie największy przebój, czyli Obejmuje noce z PZ-em i Jonatanem na ficie.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i Jacob Lichta włączony.
12: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i Jacob dostępnymi od ręki.
11: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
12: Homoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.homoda.jacob.pl.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je

0: uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I po reklamie.

0: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. 40 posłów i jeden senator. Tak wyglądać będzie nowy klub parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wniosek o utworzenie nowej formacji już został złożony w Sejmie, ale zgodnie z sejmowym regulaminem nie można być w dwóch klubach jednocześnie. Dlatego politycy Rozwoju Plus muszą najpierw zrezygnować z członkostwa w klubie PiS. Trwa też wyrzucanie posłów Rozwoju Plus z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.
1: Bo to wynika oczywiście z naszych wewnętrznych procedur statutowych. Wszystko się musi odbyć zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tak aby te decyzje były niepodważalne, aby nie można było ich skarżyć przed sądami powszechnymi.
0: Powiedział rzecznik PiSu Rafał Bochanek.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Pilna informacja dla pasażerów. Na stałą trasę powróciły trzy linie autobusowe 67, 71 i 77 kursujące w kierunku morskiej. Przez pewien czas jeździły objazdem. Jak wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich, miało to związek z interwencją służb na Placu Piastowskim. Kolejne tematy. Urlop każdy rozumie inaczej. Jaki jest wasz sposób na wypoczynek? W południowym fleszu pytamy o to mieszkańców Bydgoszczy.
3: Relaksuje mnie wyjście do lasu, wędrówka po lesie, obserwacja przyrody. Najbardziej uwielbiam podglądać ptaki.
4: Kąpiel w na przykład morzu, jeziorze albo rzece. Kocham to. Uwielbiam ponad wszystko.
3: Co uwielbiam w lesie, to ciszę, spokój, brak ludzi, a najbardziej jak śpiewają ptaki, a obok nie skrzeczy żona.
0: Odpowiadali bydgoszczanie. Jeszcze gorący sportowy news. Piłkarz z przeszłością w Ekstraklasie zagra w trzecioligowym Chemiku Bydgoszcz. To 26-letni Michał Ozgam, informuje bydgoski klub. Środkowy obrońca reprezentował barwy m.in. Jagiellonii Białystok. Kolejny flash za godzinę. Wtedy powiemy m.in. o kolejnej ulicy, która zyska nową nawierzchnię.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: Z każdą kolejną godziną ma być coraz więcej słońca, zapowiadają synoptycy. Po południu w tym najcieplejszym momencie dnia temperatura w Bydgoszczy i okolicy podskoczy do 27 stopni. Poza tym wiatr ma być słaby i umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne bez wpływu na nasze samopoczucie. A teraz krótko o tym, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Będzie upalnie, a także burzowo. IMGW zapowiada alerty pierwszego i drugiego stopnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Mamy ich naprawdę sporo, mimo że będę tu jeszcze tylko przez godzinę. Cały czas słuchacie RMF Max i programu Lato na Maxa. Piotrek Świderski z wami. Dzień dobry po 12. No to oficjalnie odpalamy środowe popołudnie. RMF Max. Dub Dogs, how does it feel?

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To był Ajcior i jego ekipa w RMF Max. A ja dla mojej ekipy, czyli dla was rzecz jasna, mam kolejny ekstra bonus do zabawy Casa de Palma. Tylko przypomnę, że nagrodą główną jest 15 tysięcy złotych. I teraz właśnie, przez następne 10 minut, tylko 10 minut, wasze szanse na środowy finał rosną, uwaga, razy 650. Wystarczy tylko, że zgłosicie się raz, a nasz system potraktuje to, jakbyście zrobili to aż 650 razy. Wysyłacie jedno hasło max SMS-em za 3,69 pod 7327. Ewentualnie, jak wam wygodniej, to na rmfmax.pl też bonus zadziała. Najważniejsze, żeby to zrobić teraz. Graj o 15 koła i ślij hasło max pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w super cenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.

prostu rewelka. Jest to nagranie Gips i jego ostatni dzień lata w RMF Max. I to jest, słuchajcie, news z życia wzięty. Właśnie mi się wyświetliło, że pewien mężczyzna z Birmingham w UK ukrywał się przez 5 lat w lesie, bo denerwowała go żona. No i teraz nikt mi nie powie, że małżeństwo to nie jest prawdziwy survival.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, bo możesz dostać nawet $800 ekstra,
3: ulala,
2: jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem, czy tam z kimś z rodziny.
3: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze do nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Z każdą kolejną godziną ma być coraz więcej słońca, zapowiadają synoptycy. Po południu w tym najcieplejszym momencie dnia temperatura w Bydgoszczy i okolicy podskoczy do 27 stopni. Poza tym wiatr ma być słaby i umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne bez wpływu na nasze samopoczucie. A teraz krótko o tym, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Będzie upalnie, a także burzowo. IMGW zapowiada alerty pierwszego i drugiego stopnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
4: RMF Max.
5: RMF Max Bydgoszcz.

Poczarował Eminem jego Houdini w RMF Max. Wczoraj oficjalnie ogłoszono, że piłkarski czarodziej, żywa legenda europejskiego futbolu i były trener Realu Madryt Zinedine Zidane został nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. We Włoszech ponownie tę posadę przejął Roberto Mancini. Niemcy mają teraz Jurgena Kloppa. A trener naszej kadry, z tego co właśnie wyczytałem, Jerzy Urban, teraz będzie grał o jej utrzymanie. Władzom PZPN-u podobno nie spodobało się to, że nie poleciał na mundial oglądać naszych przyszłych rywali w Lidze Narodów. I teraz jeśli nie wywalczy awansu do dywizji A, to pożegna się ze swoją funkcją. No jak słychać, u nas w polskiej piłce stabilnie. Kto jest kibicem reprezentacji Polski, ten się w cyrku nie śmieje. Ale już po 13 pośmiejecie się na pewno z Kariną i Dawidem. Lato i wszystko gra startuje za parę minut. A ja zmykam. Piotrek Świderski, dzięki, cześć i do usłyszenia jutro.

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. Atuty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
0: I po reklamie.
12: Na rower.
13: Na koncert.
14: Na spacer.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
17: Tu RMF Max.

0: Max, czas na flash o 13:00. Tomek Urbański, zaczynamy. Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, czyli tam, gdzie w ubiegłym tygodniu sypał śnieg. Co na to turyści?
1: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
2: Taka.
1: Nie za gorąco?
2: Znaczy my jedziemy kolejką, więc...
3: Pogoda nam się trafiła piękna.
4: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy to gorąco.
1: No bo ma być 30 stopni jutro.
4: Jest chłodno, szczególnie w lesie. Tam jest ciągle cień, więc nawet miałam gęsią skórkę.
5: Dzisiaj super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć.
0: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Połachicki.
6: Słuchacie RMF Max.
0: Stanowczo nie dla budowy miejskiego kąpieliska nad Brdą, mówią lokalni społecznicy. Kontrowersje wzbudza lokalizacja, czyli park centralny. Stowarzyszenie Modrzew nie chce, by to zielone miejsce zostało zabetonowane.
7: Budowa basenu stoi w sprzeczności z lokalnymi dokumentami strategicznymi, a podczas konsultacji społecznych w 2021 roku zdecydowana większość zgłoszeń, bo aż 194 w kontrze do zaledwie 41, czyli 194 komentarze były przeciwne tej lokalizacji. To jest głos mieszkańców.
0: Mówiła Emilia Czekała, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Modrzew. Monitoring obywatelski drzew. Do prezydenta Rafała Bruskiego trafił raport ekspercki dotyczący znaczenia Parku Centralnego dla zrównoważonego rozwoju Bydgoszcz. W najbliższy weekend na Stadionie Zawisze odbędą się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce Masters. Do tegorocznych zawodów zgłosiło się 715 zawodniczków i zawodniczek. W tym gronie m.in. Ludwika Chewińska, olimpijka z Monachium z 1972 roku, która 4 lata później pobiła rekord Polski w pchnięciu kulą. Znamy repertuar fordońskiego Kina pod chmurką, a kiedy pierwszy seans, o tym we fleszu za godzinę, a teraz aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i okolic.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: Synoptycy na kolejne godziny zapowiadają przede wszystkim słońce, chociaż chmur też nie zabraknie. W prognozach jednak nie ma nic o opadach deszczu, a to oznacza, że wychodząc z domu, na przykład na popołudniowy spacer, nie trzeba sięgać po parasol. Temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy dziś do 27 stopni, jutro na termometrach więcej, powyżej 30 stopni. Przed nami kilka upalnych dni, stąd pogodowe ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
8: Na luzaczku.
9: A co na luzaczku?
8: No wszystko, wiesz, żyćko. Żyćko latem, takie jest.
9: To jest Lato i Wszystko gra i częstujemy was świetnym klimatem i świetną muzyką.
8: Dawid Miązek.
9: Karina Nicińska.
8: Do 17:00 z wami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: śpiewa pani Ariana, Grande Ariana. Hate that I made you love me w RMF Max.
1: Nie magicznie od razu się zrobiła, tak dzisiaj będzie w całym kraju, dlatego że dzisiaj pełnia księżyca. A jak pełnia, to wiesz, musimy...
0: Rządzę.
1: Dokładnie, jak te wilki tam wyjść do księżyca. O wszystkich naszych pragnieniach.
0: A jakie w sypialniach dzisiaj będzie wycie, bo pełnia to przecież wyzwala.
1: Ja powiem szczerze, wystarczy, że spojrzę na konto i też trzeba wyć.
0: Ale pamiętasz, była taka piosenka nawet: dziś się spełnia, twe życzenie się spełnia. No i właśnie dochodzimy do sedna. Słuchajcie, jak chcecie spełnić swoje życzenia, żeby na koncie nagle pojawiła się duża gotówka, to nie trzeba czekać do pierwszego, w ogóle nie trzeba czekać, tylko
1: nawet
0: teraz.
1: Nawet na księżyc nie trzeba czekać.
0: Nawet na pełnię, tylko teraz chwytać się za telefon i teraz wysyłać do nas SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 369.
1: Dlatego, że teraz mamy pełnię waszych możliwości, bo w tym momencie każdego wysłanego SMS-a z hasłem Max pod 7327 mnożymy 580 razy.
0: I dokładnie tak samo się dzieje ze zgłoszeniami online. Także jak chcecie wbić przez przeglądarkę na rmfmax.pl, tam dołączyć paroma kliknięciami, to też można, a nawet trzeba.
1: 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max czeka, kto wie, może właśnie na ciebie. Wbijajcie szybko do gry z hasłem Max pod 7327
0: albo na rmfmax.pl. Wbijaj, nie bądź borsuk, bądź wilk, walcz o kasę.

0: się naczekaliśmy. Way So Long, Swedish House Mafia z nami w RMF Max.
1: A przed nami w RMF Max w tym momencie premiera.
0: A co do premiera? Że co, znowu coś obiecał?
1: Nie ta premiera. Taka premiera muzyczna.
0: A, okej.
1: Oskar Cyms. Oskar, oddajemy ci głos.
2: Moi drodzy, pierwszy singiel z mojego trzeciego albumu. Trzeba było na to czekać ponad rok, ale w końcu jest. Mam nadzieję, że spodoba wam się i będziecie chcieli słuchać go bez końca. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Mundialowy hymn od Shakiry w RMF Max. No i wracamy do mundialowych klimatów na chwilkę jeszcze.
1: Są ludzie, którzy od 5 lat obiecują, że oddadzą w końcu tą wiertarkę. Są też tacy, którzy sobie co tydzień obiecują, że tak, teraz to już na pewno pójdę na siłownię. A Kukurea, co zrobił? Co zrobił chłopak? Obiecał, że jak Hiszpania zdobędzie Mistrzostwo Świata, to wytatuuje sobie twarz swojego trenera. I co? I słowa właśnie to trzymał.
0: Nie minęło 2 tygodnie od finału mundialu i już ma tatuaż z podobizną trenera na łydce. Czyli Kukurea jest takim człowiekiem, który może nawet jak żona go poprosi, żeby przykręcił półkę, to on to tego samego dnia robi. Są tacy
1: tak.
0: Ludzie, jak widać.
1: Jedyny człowiek na świecie, który chyba po urlopie wraca do pracy z szefem na nodze.
0: Ale ile tam Hiszpanie dostali premii indywidualnej po zdobyciu?
1: Miliona
0: euro, tak? No jakby mi szef dał premię miliona euro, to ja bym go sobie też wytatuował i nawet mógłby sobie szef wybrać gdzie.
1: Ale że tak wszędzie?
0: No, tylko nie tam, bo jakoś głupio. Reklama.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
3: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Labadabatej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
15: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sin Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sin Developer. Blisko wszystkiego. Daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Synoptycy na kolejne godziny zapowiadają przede wszystkim słońcem, chociaż chmur też nie zabraknie. W prognozach jednak nie ma nic o opadach deszczu, a to oznacza, że wychodząc z domu, na przykład na popołudniowy spacer, nie trzeba sięgać po parasol. Temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy dziś do 27 stopni, jutro na termometrach więcej, powyżej 30 stopni. Przed nami kilka upalnych dni, stąd pogodowe ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydane przez IMGW.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Kyoto. Kuban Izolia, RMF Max.
1: No, fajna ta Japonia, może i tak, ale nasze morze fajniejsze, zwłaszcza jeżeli robimy tam coś fajnego z RMF Max i z Sarą James.
0: A co dokładnie tam się dzieje, to Przemek Kubera nam wszystko opowie.
2: Zrobiliśmy sobie szybką przerwę na kulinarne Guilty Pleasure. Jesteśmy z Sarą James, to jest kolejna odsłona Max Tour. Ty często tak się stołujesz przy trasie, ale szczerze.
3: Szczerze? No to jest, myślę, że trochę nieuniknione i to jest w ogóle trochę hard partowy, bo po prostu jedziesz i no musisz sobie czasami coś zjeść, czasami trochę niezdrowego, no wiecie jak to jest, no.
2: Ale miałaś tak, że mówisz, że zjedliśmy i trzeba szybko wychodzić, bo chcesz w ogóle zapomnieć, że w co się wpakowałaś.
3: Dokładnie. Ale tak, no ja jestem taka, ja lubię w trasce sobie coś zjeść.
2: A powiedz właśnie, a propos tej trasy, czy masz jakieś takie swoje sposoby, rytuały na przetrwanie trasy, gdzieś wiesz, na koncerty daleko, śpisz, jesz, śpiewasz, grasz, co robisz?
3: Ja jestem takim najgorszym main character bardzo często, więc ja po prostu biorę słuchawki, patrzę w okno i po prostu słucham na przykład muzy, ale ja w ogóle lubię też w podróżach słuchać swojej muzy, bo ja wtedy dużo myślę, co tu pozmieniać, tu to, tu tamto i jakoś tak mi się lepiej tworzy historię tego wszystkiego, więc ja jestem taka muzyczna bardzo w furze.
2: Czyli wskakujesz do fury i od razu Sarah James, top 10, składanka.
3: To tak źle zabrzmiało, ale bardziej takich niewydanych rzeczy, bo bardziej w takim sensie, ale też bardzo lubię seriale, kocham seriale, wszystkie rzeczy o wampirach, uwielbiam.
2: To mamy, słuchajcie, jeszcze trochę trasy, więc pewnie może jakiś serialik wjedzie i widzimy się po 16.30 w Pobierowie, a wieczorem po 19.00 Molo w Niechorzu, tam też będzie okazja, żeby z Sarah James się spotkać i zbić pionę.
3: Exactly, buzi do zaba. Mm-hmm.

0: to Saint-Tropez.
1: Reklama.
2: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. Plichta.omoda.jacob.pl.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 24

0: codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Na zegarach wybiła 14 w RMF Max. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux.

0: Do. Według prognoz temperatura sięgnie tam 40 stopni.
1: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność,
0: relacjonował Marek Gładysz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Ulica Agrestowa w Smukale ma nową nawierzchnię. Jak przekazuje nasza reporterka, aktualnie trwają prace wykończeniowe.
3: Powstała tam nowa, licząca około pół kilometra pieszej jezdnia, która ma poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy do posesji, dojścia do furtek oraz utwardzone pobocze umożliwiające parkowanie samochodów.
0: Tyle Renata Pasiut. Czas na kolejny rzut oka na aktywną mapę RMF Max. Dziś jesteśmy w okolicach Mińska Mazowieckiego, na dodatek na rowerach. Mamy dla Was kolejną trasę, którą warto zaliczyć na dwóch kółkach.
4: Start ze stacji w Cegłowie i tam planujemy przejazd przez, też zaczynamy w sanatorium Duni na Wródce, przez Siennicę, przez Pałac Hrabiny Ubieńskiej, to obecnie Muzeum Ziemi Miejskiej w Mińsku, ale także przyrodnicze ciekawostki, rezerwat Bagno Pogorzel.
0: Wyjaśniała Dorota Zbieńkowska-Kostrzewska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Znamy repertuar fordońskiego kina Pod Chmurką. Najbliższy seans na nadwiślańskich bulwarach odbędzie się 6 sierpnia o 20:45. Na dużym ekranie Dalej Jazda 2. Za godzinę kolejny flash, po 15 także flash sportowy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
0: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. W kolejnych godzinach raczej bez większych zmian, nadal bardzo ciepło, wręcz gorąco. Za oknami zarówno słońce, jak i chmury, ale bez opadów deszczu. Noc pogodna i nieco poniżej 20 na skali, a jutro wraca upał. Temperatura znacznie przekroczy 30 stopni. To samo ma być w piątek. IMGW zapowiada alerty pierwszego i drugiego stopnia. Do tego mogą występować gwałtowne zjawiska, czyli burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Musicie coś o nas wiedzieć. Nasz zespół to grupa ludzi o wspólnych celach.
6: Na przykład?
5: Przeżycia do 16. Dawid Miązek.
6: Karina Nicińska, Lato i Wszystko gra. Do 17 jesteśmy z wami.

tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: to nam dzisiaj chodzi, nie bierz ceny, żadnych jeńców, żadnych półśrodków. Jedziemy na ostro i mocno. Tak samo, jeżeli chodzi o wygrywanie kasy przez was w RMF Max.
1: Konkret, słuchajcie, konkret, bo jak mawiał trener Łazarek, trzeba być basiorem, a nie pipolokiem. Słuchajcie, mamy dla was 15 tysięcy złotych w gotówce. Nie kiedyś, w grudniu po południu. Dzisiaj mamy te pieniądze dla was i jeżeli chcecie je zgarnąć, to teraz jest idealny moment, żeby wyciągnąć po nie rękę.
0: Tylko w tym momencie, w tym konkretnym momencie mnożymy waszą szansę na 15 tysięcy złotych 450 razy.
1: Więc zastanówmy się spokojnie, co trzeba w tym konkretnym momencie zrobić. Przede wszystkim wyciągnąć telefon, wysłać z niego SMS-a do nas pod numer 7327 za 3,69, czyli za mniej niż kawa na wynos. W treści tego SMS-a wpisujesz tylko Max i nic więcej nie trzeba robić. My już resztę robimy sami, mnożymy twoje szanse.
0: No chyba, że jesteście bliżej przy komputerze, no to wystarczy wysłać zgłoszenie rmfmax.pl.
1: I też mnożymy.
0: No i już, 450 razy większe. Większa szansa na 15 tysięcy złotych.
1: Dobra, ale spokojnie, niespokojnie, trzeba to zrobić jak najszybciej, bo runda bonusowa potrwa tylko 7 minut i przepadnie wszystko, słuchajcie, za te 7 minut.
0: Nie dajcie się prosić, wysyłajcie szybko. Hasło Max pod 7327.
1: Tu chodzi o kasę, o 15 tysięcy złotych. Można też wbić na rmfmax.pl.

0: 1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 11 zł 69 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach!
16: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Cardio wjechało, Loomis i Self-Aware w RMF Max. Spróbujcie wytrzymać na tym tempie trochę dłużej.
1: Lato wjeżdża, wiecie, gorąco, serduszka buzują i wjechał też sezon na pierwsze randki.
0: Znajomości, wiecie, nad morzem, kolega, koleżanka, nowi znajomi, góry,
1: kogoś na weselu się czasem pozna. Różnie bywa.
0: Warto pewne pytania w takich momentach po prostu zadać.
1: No i właśnie o to was chcemy zapytać. Jakie pytanie nowo poznanej osobie warto zadać? O co warto zapytać?
0: No o co na przykład?
1: No na przykład, nie wiem, byłeś karany? A masz zaświadczenie?
0: W moim przypadku to by było: biegasz?
1: Morsujesz?
0: I dlaczego TD wiadomo, kim jest?
1: Niektóre pytania są niezręczne, ale umówmy się, aż prosi się, żeby zadać, ile tam masz na koncie.
0: Co myślisz o tofu? Jak segregujesz pranie? 3001, czekamy na wasze propozycje albo głosówki na Messengerze RMF Max. Wszystkie pytania dzisiaj jak najbardziej dozwolą.
1: Nie krępujcie się. O co warto zapytać nowo poznaną osobę?
0: 3001 Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Gadżety, jeżeli pytacie o gadżety, tak?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25

0: żyć.
1: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Beton, beton.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. W kolejnych godzinach raczej bez większych zmian, nadal bardzo ciepło, wręcz gorąco. Za oknami zarówno słońce, jak i chmury, ale bez opadów deszczu. Noc pogodna i nieco poniżej 20 na skali, a jutro wraca upał. Temperatura znacznie przekroczy 30 stopni. To samo ma być w piątek. IMGW zapowiada alerty pierwszego i drugiego stopnia. Do tego mogą występować gwałtowne zjawiska, czyli burze z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: RMF Max.
9: RMF Max Bydgoszcz.

0: takie utwory. Są takie hity na maksa, które nigdy nam się nie znudzą. To jeden z nich, The Nights, Avicii przed chwilą.
1: To był taki klasyczek, a przed nami za chwilę nowość w RMF Max, White 2115, Palar, Vivi, Simon i Mercury, to coś.
0: Ile ich tam jest?
1: No, wciąż mniej niż frakcji w PiSie obecnie.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Nie, że tylko o polskiej polityce, ale więcej najważniejszych informacji z kraju już za chwilę we fleszu.
1: Będzie też flesz sportowy i prognoza oczywiście.
3: Co do ciebie śpię?

0: Reklama.
1: Kaufland jest!
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
15: Czas na flash o 15 w RMF Max. Tomek Urbański, zaczynamy. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Pierwszy stopień obejmie rejon północno-zachodniej Polski, w tym na przykład pomorskie, zachodniopomorskie czy część lubuskiego i wielkopolskiego. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 34 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą ważne w lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, w znacznej części Wielkopolski, Małopolski czy Podkarpacia. Trzeci stopień to część województwa dolnośląskiego czy lubuskiego.
16: Słuchacie RMF Max.
15: Stowarzyszenie Modrzew chce, by miasto zerwało umowę z wykonawcą kąpieliska w Parku Centralnym. To kolejna odsłona walki o zielony teren, który niebawem w dużej części ma zostać zabetonowany.
17: Koszty środowiskowe, ale też te pozostałe, które dużo łatwiej można policzyć, są tak ogromne, że zerwanie umowy z wykonawcą na tym etapie byłoby dla miasta opcją najtańszą. Dotarły do nas informacje, że pan prezydent się waha, bo jednak opinie mieszkańców są dla niego ważne i to oczywiście bardzo nas cieszy. Dlatego przedstawiamy raport napisany przez naukowców i ekspertów.

0: Wiem, że podczas podejmowania decyzji pan prezydent kieruje się twardymi danymi, dlatego niniejszym mu je udostępniamy.
1: Mówiła Emilia Czekała, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Modrzew. Wakacje bez telefonu? Sprawdzamy, jak wypoczywacie na urlopie.
2: Wyłączasz telefon na wakacje, czy jednak nie?
3: Zdecydowanie odcinam się, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli się da, jak najbardziej eliminuję kontakt związany z pracą.
4: No, pomęczyć się, pochodzić. Długo, 8 godzin dziennie można chodzić.
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiała Ewelina Piechorowska Władyczyńska. Ma teraz flesz sportowy i Rafał Młynarski.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Górniki Lech walczą dziś o awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W dużo lepszej sytuacji jest ekipa z Poznania, która w pierwszym meczu pokonała na wyjeździe duński Aarhus aż 4-1. Lech zapowiada walkę o zwycięstwo. Musimy zagrać rozsądnie i konsekwentnie. Chcemy od początku stosować wysoki pressing, ale jednocześnie grać swoje, atakować i walczyć o zwycięstwo. Tyle trener kolejorza Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19:00. Godzinę później początek meczu Górnika z Fenerbahce. Zespół z Zabrza przegrał pierwsze spotkanie w Turcji 0-1. Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Noc dość pogodna, bez opadów i ciepła. Na termometrach w Bydgoszczy i regionie nieco poniżej 20 stopni. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są neutralne. A jaka pogoda zapowiadana jest na kolejne dni? Jutro, w czwartek, upalnie z temperaturą powyżej 30 stopni ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. Poza tym dużo słońca, bardzo gorąco ma być także następnego dnia w piątek. Uwaga, w ciągu najbliższych dni mogą występować lokalne burze, którym towarzyszyć może silniejszy wiatr.
6: Jeśli kończycie o 15, no to co wy jeszcze w pracy robicie? Już minęła 15.
7: Do domu, sia.
6: Męskie granie orkiestra, tak, grę zaczynamy godzinę 15, nareszcie. Karina Nicińska.
8: I Dawid Miązek. Do 17 z wami.

0: nich z tym duetem, albo na grubo, albo wcale. Alan Walker i Ava Max w RMF Max.
1: Słuchajcie, wyobraźcie sobie, albo może wcale nie musicie sobie wyobrażać, że macie bardzo kiepski dzień. Od rana, nie wiem, najpierw zaspaliście, potem jeszcze samochód nie chciał odpalić.
0: Szefu coś marudzi, wiecznie mu coś nie pasuje.
1: Żona wysłała SMS-a, a czemu śmieci nie wyniesione, a coś tam?
0: I nagle odbierasz telefon od RMF Max i słyszysz coś takiego. Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Właśnie możesz! Możesz dzisiaj odebrać taki telefon. Możesz też zgarnąć 15 tysięcy złotych.
0: I możesz w tym momencie pomnożyć swoją szansę na 15 tysięcy złotych 450 razy.
1: A to nawet musisz. Wyślij po prostu teraz SMS-a, póki jest jeszcze czas, bo to już naprawdę ostatni dzwonek i ostatnia runda bonusowa. SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69.
0: Albo wysyłaj szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl, które też, no też pomnożymy 450 razy.
1: Więcej rund bonusowych dzisiaj nie będzie. Chwytaj szczęście, póki jest, póki możesz mu pomóc. 15 tysięcy dzisiaj czeka też na ciebie.
0: Chwytaj kasę z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl.
1: Runda bonusowa potrwa tylko 9 minut, a dzwonimy za mniej niż godzinkę.
3: MAX. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: I tak z holenderską grupą Another to można poczuć wakacje, słuchając RMF Mag Talk to You przed chwilą.
1: No właśnie, a propos talk, to jak zagadać, z czym zagadać, o co zapytać nowo poznane osoby, o co powinniśmy zapytać koniecznie na wstępie, o to was dzisiaj podpytujemy.
0: I tak pod 3001 mi się bardzo podobało, a bieliznę prasujesz? To wiele jednak mówi o człowieku.
1: Albo tu na przykład ktoś SMS-em podesłał, ile rzucasz młotem?
0: No i pytanie do nowo poznanej osoby może być również, jak radzisz sobie z systemem kaucyjnym butelek? I coś czuję, że to jest pytanie z interesem. I a propos tego interesu, no to mamy głosówkę między innymi od...
1: Od Julii.
2: Jaką masz długość stopy? Podobno długość stopy o czymś świadczy.
1: A o czym świadczy? O czym? Ja nie wiem.
0: O tym, jak z wielkim szacunkiem będziesz traktować drugą osobę.
1: A to ja z wielkim.
0: Kilka sposobów na to. Również jak jeszcze można to mierzyć. Na pewno gigantyczny kosz gadżetów od RMF Max leci do Julii. A jeżeli wy macie swoje pytania, no właśnie, do nowo poznanych osób, to cały czas na nie czekamy.
1: Młotem? To jest najważniejsze pytanie. Bauza i Magnetic w RMF Max.
0: I 3001 i głosówki na Messengerze RMF Max cały czas do waszej dyspozycji.

0: No, fajnie, fajnie, fajnie. Jakby ktoś pytał, to wszystko w porządku. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez, a ty co się tam, Karina, tak rozglądasz za ten, to okno, patrzysz?
1: Ja już czekam na te upały. Wiesz, niech już przyjdą.
0: Po co ci?
1: Bo wtedy człowiek nie musi udawać. Może wszystko zgonić na temperaturę, a nie na swoje własne durne decyzje życiowe, które podejmuje.
0: No to czy będą upały, czy nadchodzą wielkimi krokami, to o tym za chwilę w prognozie pogody, po niej mrozu i złoto.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Filet z piersi z kurczaka w supercenie 22,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości aż 28% taniej. Teraz tylko 11,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,79 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
11: Noc dość pogodna, bez opadów i ciepła. Na termometrach w Bydgoszczy i regionie nieco poniżej 20 stopni. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są neutralne. A jaka pogoda zapowiadana jest na kolejne dni? Jutro, w czwartek, upalnie z temperaturą powyżej 30 stopni. Ma obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia. Poza tym dużo słońca, bardzo gorąco ma być także następnego dnia, w piątek. Uwaga, w ciągu najbliższych dni mogą występować lokalne burze, którym towarzyszyć może silniejszy wiatr.

0: 16 się zbliża, to ważna informacja dla tych, co Fajrant mają od 16. Harry Styles, tymczasem z nami AZS w RMF Max.
1: Polacy nie odpoczywają na urlopie, słuchaj. Taka niespodzianka.
0: O, popatrz.
1: No, prawie 60% ze z nas robi coś zupełnie innego.
0: A to ja wiem co.
1: No.
0: Brian, Angelika, chodźcie tutaj, nie kupię wam tej wady.
1: Nie,
0: cukru.
1: Nie to. Nie? Remontujemy. Aha. Koszty usług remontowo-budowlanych rosną, wiesz, i tak dalej. No to człowiek twierdzi, urlop mam, sam se zrobię.
0: No właśnie. I potem przychodzi fachowiec, patrzy.
1: I kto tu panu tak?
0: Ja sam, tymi ręcami. Może nie było szybko, może nie było tanio, ale przynajmniej nie wypocząłem.
1: Panowie i panie na budowach. Z Bogiem. Więcej informacji tych najświeższych z kraju i o prognozie pogody też. Już za chwilę we Fleszu.
0: Dasz bur.

0: Max, Bydgoszcz.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie,

0: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayku Plichta włączony.
1: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
0: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
1: Omoda i Jayku Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 260. plichta.omoda.jayku.pl.
2: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
3: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: I po reklamie.
8: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Jest 16, słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Zapraszam na najnowszy flash. Rozłam wpis oznacza też finansowe straty. Po odejściu 40 posłów i jednego senatora, nowy klub Rozwój Plus będzie dostawał z budżetu Sejmu i Senatu blisko 100 tysięcy złotych miesięcznie, a PiS straci ponad 1 000 000 złotych rocznie.
10: To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów, ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
9: To był Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. A politycy PiSu przekonują, że tu nie chodzi o kasę.
11: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
9: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek.
1: To jest RMF Max.
9: W popołudniowym fleszu RMF Max wracamy do pobicia pary obywateli Ukrainy. Mamy najnowsze info, posłuchajcie. Sąd we Wrocławiu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch podejrzanych w tej sprawie mężczyzn. Usłyszeli zarzuty pobicia i przemocy na tle narodowościowym, ale nie przyznają się do winy. Policja wciąż szuka trzeciego uczestnika ataku. Zmieniamy temat. Wyścig o fotel sekretarza generalnego ONZ nabiera tempa. Już jutro Rada Bezpieczeństwa rozpocznie serię tajnych głosowań sondażowych, które pokażą, kto ma największe szanse zastąpić Antonio Guterresa po zakończeniu jego kadencji z końcem roku. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów, 4 kobiety i 3 mężczyzn. Jeśli macie w planach zakup butów, to dajcie głośniej. Eminem robi porządki w swojej kolekcji sneakersów i przy okazji pomaga innym. Raper wystawił na aukcję aż 117 podpisanych par butów, w tym unikatowe modele stworzone specjalnie dla niego. Cały dochód trafi do jego fundacji wspierającej młodzież w trudnej sytuacji. Teraz to wszystko, zostańcie z RMF Max, za moment sprawdzimy, co słychać w pogodzie, a na kolejne newsy zapraszam za niecałą godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
12: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w czwartek, powróci do nas upał, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia, które ma obowiązywać na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na termometrach zobaczymy co najmniej 30 stopni. W piątek jeszcze wyższe wartości. Wtedy

0: 33-34 stopnie. Poza tym mogą występować lokalne burze z silniejszym wiatrem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Z dedykacją, specjalnie dla wszystkich tych, którzy właśnie wyjeżdżają z pracy do domu albo na urlop.
3: Albo nawet na urlop. Lecimy z godziną 16. Martin Garrix z Edem Sheeranem na miłą rozpoczną Repeated.

0: czy to zmyślam o jakichś przeprosinach dla ojca, czy może dla kogoś innego. Sorry papi, to Piki Beki G w RMF Max.
1: A tymczasem jak słuchacie, jak szukacie wakacyjnej miejscówki, to Skolim, słuchajcie, już otworzył swoją willę w Międzyzdrojach.
0: No i jak, drogo?
1: No powiem ci tak, jest trochę tak jakby luksusowo, ale ceny też są luksusowe, bo za dwa dni trzeba zapłacić 1200 zł za dwuosobowy pokój, a za trzyosobowy nawet 2000, no.
0: No panie, tanio nie jest.
1: Nie jest, ale jak jesteś oddaną fanką Skolima, to pamiętaj, że są takie sposoby, żeby ze Skolimem, znaczy u Skolima, przenocować za darmo.
0: No, albo wiernym fanem.
1: Nie.

0: pocieszyć jeszcze w te wakacje. I to nie tylko z hitów na maksa, takich jak Ostatni Dzień Lata, ale to jest też świeżynka od Gipsa, Ego i For Money.
1: Jak przy For Money jesteśmy, to za chwileczkę właśnie dla pieniędzy ktoś, mam nadzieję, odbierze od nas telefon. Finał zabawy Casa de Palma dosłownie za pasem. Już palmy w studiu są, już las palmowy nam wyrósł. Teraz czekamy tylko na kogoś, kto zgarnie może nawet 15 tysięcy złotych.
0: Ale nie tylko kasa, mamy też mnóstwo wakacyjnych fantów, więc jeżeli wchodziliście dzisiaj do gry w Casa de Palma, to koniecznie miejcie telefony przy sobie.
1: Za mniej niż 10 minut finał.
2: Reklama. Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku, przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
4: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No słuchajcie, palmy nam tu przyjemnie szumią w tle, brakuje tylko takiego wicherku prosto od morza, takiej lekkiej bryzy, ale jesteśmy w bardzo wakacyjnym nastroju.
2: Pełni, dokładnie, no to jeszcze trzeba wprowadzić was w taki nastrój, w szczególności, że kasa i nagrody przed wami.
1: Casa de Palma, to jest finał i mamy już wykręcony numer i zdaje się, że o, mamy już nawet sygnał, czekamy tylko na jakieś halo, słucham cokolwiek innego po drugiej stronie.
3: Halo,
2: dzień dobry, cześć, Karin Cińska z tej strony, RMF Max, Dawid Miązek też, cześć, jak się nazywasz?
3: Sandra,
2: dzień dobry, witamy.
1: W pracy Sandra, może na urlopie Sandra, wylegująca się na leżaczku Sandra, jak tam sytuacja wygląda?
3: Sandra w domu z dzieckiem.
1: A, czyli wylegująca się, odpoczywająca, bo to
2: przecież... się nazywa urlop tak w Polsce. No.
1: Duże to dziecko, na które musisz mieć oko?
3: Filip, 1,5 roku.
1: O, proszę, no ja mam 1,5-roczną córeczkę, to jest trochę bieganie.
2: Słuchajcie, później sobie pogadacie o tych dzieciach, bo tutaj kasa być może jest za chwilę do wzięcia. Sandra, dzwoni do ciebie RMF Max, za chwilę staniesz przed szansą potrząśnięcia palmą, z której za chwilę zlecą również kokosy. W tych kokosach mamy różne nagrody. Od tych pieniężnych po takie gadżety wakacyjne, które na pewno się przydadzą, więc ja muszę cię zapytać, jak ty się z tym czujesz? Podejrzewałaś coś, że dzisiaj zadzwonimy, czy nie?
3: Nie, szczerze powiem, mam ciarki i trochę się boję, że to jest jakiś w ogóle nie wiem, żart.
2: Nie, absolutnie.
1: Że znajomi cię wkręcają, tak? Nie. Jezu, nie, my jesteśmy na serio, uszczypnęlibyśmy cię teraz przez falę eteru, ale po co? Słuchaj, to jest naprawdę od 1 do 26 mamy numery palm, ty musisz wybrać sobie jedną. Możesz zapytać Filipa, którą by wybrał, albo wybrać sama.
3: 2 styczeń, to niech będzie 22, zobaczymy.
2: Co? Potrząsamy?
3: No, trząśniemy.
1: Mamy go. Mamy tutaj tego kokoska. Zobaczymy, co tam nam Filip wymodził. No słuchaj, Sandra.
2: A jakieś plany wakacyjne jeszcze macie? Razem wspólne?
3: Mamy. Majorkę we wrześniu.
1: O, pięknie to
2: pozazdrość. I to się dopiero, słuchaj, nazywa Casa de Palma. Ale myślę, że na tą Majorkę to na pewno wam się coś jeszcze przyda, co?
3: No, może się coś przydać.
2: No to moja droga.
3: Zawsze się przyda.
2: Już wiemy, że w kokosie numer 22 czeka dzisiaj na ciebie i na Filipa też. 500 złotych!
3: Super, bardzo się cieszę.
1: 500 wpada i słuchaj, to jest zazwyczaj Filip przynosił ci pewnie 800 plus, no to teraz po raz pierwszy 500 plus.
3: 500, tak.
1: Pozdrawiamy cię gorąco i fajnych wakacji ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Proszę, się, pa. Do was też już jutro może powędrować kasa. 500 zł, ale nawet 15 tysięcy złotych i wakacyjne gadżety.
1: Chcecie fanty, chcecie kasę, to wyciągnijcie rękę po nagrody. www.rmfmax.pl, tam wbijajcie, tam zgłaszajcie się do gry albo śli hasło MAX SMS-em pod 7327 za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Harry Tokot, Ale Farben i René Miller. To jest RMF Max.
1: Filip Kliber już jest?
2: Czekaj, patrzę przez okienko. Jest, jest.
1: A Justyna Borycka jest?
2: Jest.
1: Dobra. No to mogą zaczynać kanał nadawczy po 17, a my za dzisiaj dziękujemy. Gary Incińska.
0: Dawid Piązek, wracamy do Was jutro po 13. Pa.
1: Trzymajcie się. RMF Max.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Plichta. Bydgoszcz Fordońska 260. Plichta.omoda.jacob.pl.
8: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sim Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sim Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
6: i po reklamie.
11: Na lody, na plażę z ekipą.
12: Leżąco.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
14: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy aktualną prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w czwartek, powróci do nas upał, stąd ostrzeżenie drugiego stopnia, które ma obowiązywać na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na termometrach zobaczymy co najmniej 30 stopni. W piątek jeszcze wyższe wartości, wtedy 33-34 stopnie. Poza tym mogą występować lokalne burze z silniejszym wiatrem.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest promka na Dubaj, bo możesz dostać nawet $800 ekstra, jak polecisz do tego Dubaju z osobą towarzyszącą, z przyjacielem, czy tam z kimś z rodziny.
3: Ha! Dlatego właśnie ci wszyscy arabscy turyści, oni zawsze do nas przyjeżdżają takim stadem, bo ta promka chyba działa też w drugą stronę.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5700. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5700.

0: Kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A wiedziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marianów Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jest więcej okazji.

0: wszystko na MediaExpert.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: I po reklamie.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Na zegarach 17, tu RMF Max, Rafał Młynarski, witajcie, pora na najnowszy flash. Będzie naprawdę gorąco. Do Francji i Włoszech nadciągnęła właśnie czwarta już fala upałów. Od jutra powyżej 3 dych na termometrach, również w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia dla aż 15 województw. Noc, która przed nami, nie będzie jeszcze aż tak gorąca. Chociaż nasze drużyny walczą o Ligę Mistrzów, a to na pewno jeszcze bardziej podgrzeje temperaturę. Za niecałe 2 godziny o 19 pierwszy gwizdek w spotkaniu Lecha z Aarhus. Kolejusz wygrał na wyjeździe 4-1. Przed rewanżem można mówić o luzie, ale w dużo gorszej sytuacji jest Górnik Zabrze. Jego domowe spotkanie z Fenerbahce rozpocznie się godzinę później. Polska ekipa przegrała z Turkami w pierwszym meczu 0-1.
3: To jest RMF Max.
4: Jeśli wybieracie się dziś wieczorem nad morze, warto najpierw spojrzeć na flagi. Na aż 76 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Głównie przez wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy. Na kilku plażach problemem są też sinice albo zła jakość wody, dlatego przed wejściem do morza sprawdźcie komunikaty ratowników. Są wakacje, no to w drogę, ale młodzieży przypominamy o kaskach. Policjanci od początku wakacji sprawdzają, czy dzieci jeżdżące na rowerach i hulajnogach mają odpowiednie zabezpieczenie. Przypomnijmy, od 3 czerwca noszenie kasku przez najmłodszych jest obowiązkowe. W RMF Max pytamy, co grozi za jazdę komuś, kto o kasku zapomniał.
5: I tutaj mandat za takie wykroczenie może wynosić do 100 zł. Też najczęstsze wykroczenia kierujących jednośladami to jazda z nadmierną prędkością, przewożenie pasażerów, korzystanie z telefonów podczas jazdy oraz poruszanie się po chodnikach w sposób zagrażający pieszym. Także prosimy rodziców, opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi, młodzieżą o zasadach bezpiecznej jazdy.
4: Informowała Małgorzata Michaś z poznańskiej policji. Uważajcie!
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek.

0: salonów i kuchni Kefra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
1: Synoptycy zapowiadają nadejście upałów, już jutro to odczujemy, bo w czwartek na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy przynajmniej 30 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, czyli kiepsko wpłyną na nasze samopoczucie. Następnego dnia, w piątek, jeszcze wyższe wartości na termometrach, 33, 34 z plusem. Tego dnia mogą występować gwałtowne zjawiska, czyli burze z deszczem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kefra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
2: Hity na po 17 w RMF Max wjeżdżamy na pełne. Ja wjechałam przed chwilą 200 metrów pod górę, więc daj mi, Filip, wody.
3: Słyszycie to?
2: I możemy zaczynać kanon nadawczy.
3: To jest, moi drodzy, kanon nadawczy na pełnej petardzie. Filip Kliber.
2: Justyna Borycka.
3: Siemano.

0: Ale mi się miło zrobiło na serduszku. Tyle wspomnień z tym numerem. Jest to i I Will Be Here w RMF Max. Super, że to gramy.
1: Jest 10 minut po godzinie 17 i to jest ten moment, w którym my was pytamy, o czym myślicie, a wy nam odpisujecie, o czym myślicie. To jest prosta zabawa.
0: Bardzo prosta.
1: Drodzy.
0: No
1: bardzo.
0: To co? 3, 4. Stop.
1: Stop.
0: O czym teraz myślisz?
1: Więc napisz nam na Messengerze RMF Max, o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś, a do wygrania 4, nie 3, nie 2, 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
0: Takich trzech jak was czterech to nie będzie.
1: Ani jednego.
0: Ani jednego, więc Messenger RMF Max, czekamy na wiadomości. RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale to są letnie bęgery w kanale nadawczym. To jest Robin Schulz, to jest Barbs, to jest kawałek Better Times na 20 minut po godzinie 17. I to jest też wyjątkowy moment, bo jesteśmy w pewnym miejscu. Jeszcze do końca nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy. O,
1: siemanko,
0: już się odzywa.
1: Przemek Kubera razem z Sarą James ponownie na antenie RMF Max dzisiaj.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. No to opowiadajcie, gdzie jesteście, co robicie.
3: Kochani, sprawa wygląda tak, dojechaliśmy właśnie do Pobierowa i w tym momencie idziemy na plażę, plażę mamy przed oczami, 50 metrów dosłownie i jest marzenie do spełnienia. Słuchajcie, Sara od dziecka marzy o tym, żeby zostać reporterką radiową, Radio RMF Max spełnia marzenia, oddaje mikrofon i to jest fajna sytuacja, bo ja idę na gofra, a Sara przejmuje w tym momencie radiowe stery. Słyszałem, że masz pomysł na jakieś sondy, słuchaj, oddaję ci mikrofon, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Uwaga, słuchajcie.
0: My też mamy taką nadzieję.
2: Dzień dobry Państwu serdecznie, z tej strony Sara James. Generalnie jesteśmy od plaży bardzo blisko. Ja w ogóle uwielbiam Pobierowo, bo tutaj były niesamowite...
3: Zapytamy,
2: robimy tak? O Jezu, na pewno chcesz tych ludzi pytać? Na pewno? Jak Państwo spędzają wakacje?
4: Bardzo dobrze, dobra na sonarze.
2: Co Państwo robili? Były jakieś takie może gofry? Jadłeś gofra jakiegoś dobrego?
5: Tak.
2: A z czym?
5: Nutella.
2: Nutella. Wiesz, że takie są moje ulubione? No to pięknie. Życzymy Państwu cudownego dnia. Ej, dobrze mi poszło?
1: Bardzo dobrze. No,
0: super,
3: no,
0: super.
3: No właśnie, słuchajcie, początki zawsze są trudne, tym bardziej, że za chwilę już chyba trzeba będzie boso, nie? Bo za chwilę piasek, plaża, sporo się dzieje. Kochani, zostańcie z nami koniecznie, bo Sara się dopiero rozkręca w nowej roli. Co robimy, jaki jest plan?
2: Słuchajcie, myślę, że dzisiaj ja bym bardzo chciała pójść na go-karty, jeśli się to uda, ale przede wszystkim plażunia, dzisiaj odpoczywamy, chillujemy i co jeszcze? Myślę, że ta plaża to jest dzisiaj taki główny nasz cel, prawda?
1: No to
3: ja
1: kochani...
3: Myślę, że stażystom wolno wszystko, ona może nawet wiecie, z czasem...
0: Ona nawet może nie przyjść do pracy.
1: To się akurat zgadza. Oczywiście przygody Sary James w Pobierowie możecie obserwować na bieżąco na Instagramie RMF Max, odwiedzajcie nasze social media, a my się łączymy już za chwilkę.
0: Także koniecznie zostańcie z RMF Max, za chwilę kolejne łączenie z Pobierowem, kolejne łączenie z Przemkiem i z Sarą.
6: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF Max.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. A co tam się teraz gra w Pobierowie? Sprawdzamy, Przemek Kubera już na miejscu. Siemka, co tam robicie?
2: Siema, my tak naprawdę nie gramy, a jemy. A co jemy i co sprawdzamy? Ja oddaję mikrofon w ręce naszej nowej reporterki Sara James, dzisiaj na stażu w RMF Max, proszę bardzo.
3: Dzień dobry Państwu serdecznie. Słuchajcie, zapytam tutaj Państwa, ponieważ szliśmy tym pięknym tutaj chodniczkiem i zobaczyliśmy takie brazylijskie desery i chciałam się zapytać, jak Państwo, co tu się dzieje? Jakby co tu się dzieje? Jakie są składniki?
4: Ja mówię trochę po polsku.
3: I Pani mówi perfekcyjnie. Jest banan?
4: Tak, jest banan. I teraz tak, jagód acai, to okay. Jest brazylijski jagód i acai jest kremowy ze jagód i zimny.
5: Co to jest? Mamy brazylijskie jagody sprowadzane, importowane pulpy mrożonych tych jagód, to się miesza z mrożonym bananem jako baza i dodatki dodaje.
3: Fenomenalne.
2: Mnie bardziej przekonuje jednak Pani opowieść, ten mrożony jagód.
3: Czy ja bym mogła poprosić taką jedną? Mogłabym? Dobrze, to ja w takim razie muszę spróbować.
2: Słuchajcie, stażystka, ja już chcę pierwszą przerwę w pracy. Masa ludzi się teraz wokół nas zbiera, chyba ogarnęli, kogo przywieźliśmy do Pobierowa. Kochani, to wszystko znajdziecie na Instagramie RMF Max. Na bieżąco pokazujemy Wam, co się dzieje. A jeszcze dzisiaj po 19:00 kolejny przystanek. Będziemy na Molo w Niechorzu, Meet and Greet z Sarah James. I będzie okazja, żeby zbić piątkę. Ja też się chyba skuszę.
6: A spotkanie good będzie? Good będzie, czy nie good?
2: Ja good.
6: Ty good. Dokładnie
2: będzie.
6: Ty good, a
2: ja
6: Sara też good?
3: Tak, I'm good, I'm very good.
2: Słuchajcie, są wszyscy good, jest piękna pogoda.
1: No to wszyscy
2: żałujcie,
1: good.
2: Że jesteście w studiu.
6: Dobra.
1: Tam, wszyscy do Niechorza w takim razie po 19:00 spotkanie z Sarah James. No i zostańcie z RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: co jest ekstra.
1: To tego się słucha.
2: Co jest hitem.
3: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Są miejsca, gdzie trzeba z czegoś rezygnować, a są takie, gdzie masz wszystko pod ręką. Przy ulicy Mściwoja w Bydgoszczy powstaje kameralny budynek od Sin Developer. Tylko 21 mieszkań, 10 minut do centrum, 15 spacerem do lasu, balkony, duże zielone tarasy, hala garażowa i miejsca parkingowe. Najtrudniejsza decyzja? Które mieszkanie wybrać? Sin Developer. Blisko wszystkiego, daleko od tłumu. Więcej na sim.bydgoszcz.pl.
6: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Synoptycy zapowiadają nadejście upałów, już jutro to odczujemy, bo w czwartek na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy przynajmniej 30 stopni. Poza tym dużo słońca i błękitu na niebie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, czyli kiepsko wpłyną na nasze samopoczucie. Następnego dnia, w piątek, jeszcze wyższe wartości na termometrach, 33, 34 z plusem. Tego dnia mogą występować gwałtowne zjawiska, czyli burze z deszczem.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No i znowu przekopaliśmy się przez setki waszych myśli na Messengerze RMF Max i zaciekawiło nas to, o czym myślała Asia. Asia, powiedz, o czym myślisz.
2: Cześć, Asia. Halo, halo, Asia. Jesteśmy? Słyszymy się, Asia?
1: Asia? Asia, jesteś z nami?
2: No patrz, a pokazuje, że Asia z nami jest. Halo, Asia, halo. No dobra, w takim razie Asia miała bardzo, bardzo fajną myśl i mamy nadzieję, że Asia nas teraz na pewno słyszy i Asia będzie przede wszystkim się cieszyła razem ze swoją rodziną, z którą pojedzie do Energylandii. A o czym pomyślała Asia?
1: Asia pomyślała o tym, że życie jeża musi być nudne i chcieliśmy tak trochę zgłębić ten temat. Chyba się to teraz akurat nie uda, ale może się uda na Messengerze RMF Max, więc tam się za chwilę z Asią skontaktujemy. No i przypominamy, że kolejna okazja na 4 wejściówki do Energylandii już jutro po 17:00.
2: Także koniecznie słuchajcie kanału nadawczego, bądźcie z nami, bo tylko tutaj można zgarnąć wejściówki do największego parku rozrywki. RMF
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

1 litr, tylko 1 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek, tylko 9 groszy za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją lub kartą. Papier toaletowy King of Quality Kartika 10 rolek,

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
4: Przed nami naprawdę piękna noc w Bydgoszczy. Nie warto spać, warto po prostu pójść na wieczorny spacer. Na termometrach nawet 18 stopni Celsjusza. Będzie też bezchmurne niebo, więc bardzo dobrze zobaczymy gwiazdy, a może nawet spadającą. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, jeszcze lepiej, ponieważ typowo wakacyjny nam się zapowiada. Na termometrach nawet 34 stopni Celsjusza. No i bezchmurne niebo, bez opadów deszczu. Wiatr łagodny, bardziej kojący niż przeszkadzający.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Hity na maksa.
6: Punktualnie 18, środa. No to wiecie, co się będzie działo. Zagadkowa środa wjeżdża oczywiście w RMF Max.
7: Więc wszyscy ci, którzy chcą rozgrzać swoje szare komórki, niech koniecznie zostaną z RMF Max, bo siostra Boryna przygotowała dzisiaj taką zagadkę, że wam pospadają kapcie z...
6: Z
7: bagażnika.
6: I wjechałam rowerem dzisiaj, faktycznie, także wszystko się zgadza.
7: Filip Kliber.
6: Justyna Borycka.
7: Siostra Boryna.
6: Siostra Boryna,
7: Bauza, tak jest. Magnetic teraz.

0: Nasze ulubione trąby w RMF Max to oczywiście jubel na 9 minut po godzinie 18, a teraz te trąby przykładamy do ucha, do radia, bo będzie zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Czekaj, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. W sensie, że wy, słuchacze, swoje trąby przykładacie teraz do głośnika, żeby dobrze usłyszeć treść zagadki.
0: Właśnie o to mi chodziło. Dobrze, że jesteś, żeby wyjaśnić.
2: Oczywiście.
0: Jednocześnie zadajesz zagadki i wyjaśniasz. To jest siostra Boryna, moi kochani.
2: Tak jest, kochani. Z Justyną Mierza przyjechałam dzisiaj i będę wam zadawać zagadkę, dlatego potrzebujemy detektywów RMF Max do rozwiązania głosówką na Messengerze. Uwaga, zagadka brzmi tak. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: I teraz potrzebujemy najlepszych detektywów z ekipy RMF Max. Teraz jest wasz czas, teraz jest wasz moment. Wchodzicie na Messengera RMF Max, nagrywacie waszym zdaniem, jakie jest rozwiązanie tej zagadki, pakujecie to w głosówkę i nam wysyłacie. No zobaczymy, czy ktoś odgadnie.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: To jest nowość RMF Max.

0: Numer, który absolutnie trafia w dziesiątkę, to Alabama Ten. A czy wy trafiliście w dziesiątkę z rozwiązaniami zagadki Justyny, siostry Boryny z Justyną Mierza? Przekonajmy się.
1: Środa zagadkowa.
2: Czas pokaże, czas pokaże.
0: Czas pokaże.
2: Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Posłuchajmy rozwiązań z Messengera RMF Max.
3: Jeżeli to był bilet miesięczny na terenie jednego miasta, przekroczył miasto, no to już wszystko jest jasne.
0: Nie jest.
2: Nope.
4: No bo na 5 kilometrach nie było przystanków.
2: Ale to fajne, to jakby podoba mi się ten tok myślenia.
0: Fajne, ale...
5: To proste, jeden miał bilet na strefę, drugi poza strefą. Ten, co miał poza strefą, nie zapłacił mandatu, a ten na strefę zapłacił, bo przejechali poza strefę.
0: Moment, bo ja chyba potrzebuję Jacka Gmucha, żeby mi to rozpisał.
1: RMF Max.
2: No to szukamy dalej. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.
6: Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Klubowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hot Bands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na RMF.

Tak, dzień dobry, z tej strony Simon z Krakowa. Dorosłość, chodzenie na dyskoteki, to jest dorosłość. Jeszcze trochę i będę chodził. Pozdrawiam z

0: Dawid Podsiadło też ma swoje zagadki. To jego numer na błysk na 31 minut po 18, ale to jest nic w porównaniu z zagadką, jaką przygotowała siostra Boryna.
1: Środa zagadkowa.
0: Siostro, przedstaw zagadkę.
2: Dobra.
0: Dobra, mów.
2: Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Co mówią detektywi RMF Max?
3: No więc okazało się, że kontrolerem biletów była narzeczona i rozstali się w ciężkiej atmosferze i dlatego został mandat.
2: Podoba mi się ta drama.
0: Ale super, tak, ja się wkręciłem. Ja
2: totalnie.
0: Czekam coś z narzeczoną, ale nie.
4: Dlatego, że Marek był kierowcą.
0: Byłoby blisko, ale również nie.
5: Po prostu jeden z panów był niesamowicie przystojny, a kontrolerką była kobieta, no i jeden z tych panów musiał dostać mandat. Sami wiecie za co.
2: No jak to za co? Za przekroczenie piękności.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Ale cały czas szukamy rozwiązania, także nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

0: Mundial cały czas będzie żył dzięki takim numerom. Shakira, Burna Boy i Dai Dai na 19 minut przed godziną 19. Za to my dostaliśmy numer. Numer brzmi 727-776-896. Jak się zadzwoni na ten numer, to tam słychać coś takiego.
1: Siemanko, tu PZ. Dzięki za telefon, nie mogę teraz gadać. Za to mam dla ciebie fragment mojego nowego singla. Sprawdzaj.
2: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną. Wiesz,

0: No i wiecie,
1: tylko tyle mogliśmy dla was zagrać, bo potem to już wjeżdżają takie słowa, których w radiu wypada, czy nie wypada puszczać po prostu.
0: PZ jest po prostu PZ-em, no i...
1: Ale super to granie na czekanie, fajne.
0: Super, fajne, można sobie ustawić jako nową senioritę na przykład, nie? Przypominam numer 727-776-896.
1: To działa, naprawdę.
0: Zadzwońcie i spróbujcie, możecie go posłać wtedy do końca, a nie tylko tyle, co u nas. Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Przed nami naprawdę piękna noc w Bydgoszczy. Nie warto spać, warto po prostu pójść na wieczorny spacer. Na termometrach nawet 18 stopni Celsjusza. Będzie też bezchmurne niebo, więc bardzo dobrze zobaczymy gwiazdy, a może nawet spadającą. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, jeszcze lepiej, ponieważ typowo wakacyjny nam się zapowiada. Na termometrach nawet 34 stopni Celsjusza. No i bezchmurne niebo, bez opadów deszczu. Wiatr łagodny, bardziej kojący niż przeszkadzający.

0: To jest właśnie to tempo, którego potrzebujemy wieczorem. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie. Jest 8 minut do godziny 19. No i my w końcu mamy rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Siostro, jeszcze raz zagadkę.
2: Tak jest, przypominam. Tomek i Marek weszli do tego samego autobusu na tym samym przystanku. Obaj mieli bilety miesięczne. Tomek miał do przejechania 3 przystanki, a Marek 5 kilometrów. Mimo biletów, Tomek musiał zapłacić mandat, a Marek nie. Dlaczego?
0: Zamieniamy się w słuch i słuchamy głosówek od detektywów RMF Max.
3: Siema, słuchamy właśnie zagadki. Wydaje mi się, że odpowiedź to po prostu, że jeden z panów nie wziął ze sobą biletu.
4: Nie zabrał biletu z domu.
5: Oboje mieli bilet miesięczny, ale tylko jeden z pasażerów miał bilet przy sobie, drugi go nie miał.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Mamy to, mamy to. Było trochę tych dobrych, poprawnych odpowiedzi, więc wielkie gratulacje dla was. Znów się udało, znów to zrobiliśmy.
0: Ale macie nosa.
2: Zagadkowa środa oczywiście wróci za tydzień w kanale nadawczym w RMF Max. Wspaniałe, wspaniałe to jest, jak stajemy się coraz lepsi z każdym tygodniem.
0: No bo kiedy ma wrócić zagadkowa środa? W czwartek?
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
7: WSAiB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAiB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAiB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAiB.pl.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: porównaniu do wczorajszej nocy, ta noc w Bydgoszczy będzie naprawdę ciepła. Na termometrach nawet 15 stopni Celsjusza, bezchmurne niebo, wiatr słaby. Jutro w regionie prawdziwy letni dzień. Temperatura wzrośnie nawet do 34 kresek, bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Ciśnienie pozostanie wysokie, więc pogoda sprzyjać będzie wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Biometr będzie korzystny. Ostatnio pogoda nie dopisywała, ale pamiętajcie o ochronie przed słońcem i nawodnieniem.
1: Jest równo 19 i chcieliśmy powiedzieć yo, elo.
2: Boże.
1: Chcieliśmy, prawda?
2: Tak, chcieliśmy. Rap południe, o to chodzi Filipowi. Rap południe mamy do rozdania, festiwal już w ten weekend.
1: Więc jeżeli chcecie bilety, to dobrze, że jesteście akurat z nami. Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
1: Powiedz też yo.
2: Yo.

0: ale to jest dobry basik. Doskonale wjeżdża o tej porze. Moving to the Sun w RMF Max. A my wjeżdżamy. Celina Biało z biletami na Rap Południe.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Naprawdę mamy tych biletów całą masę i nie zawahamy się ich rozdać. Tylko najpierw trzeba oczywiście rozwiązać nasze zadanie konkursowe.
0: Zadanie bojowe.
2: Bojowe.
0: Słuchajcie, pytanie na dzisiaj brzmi. A w zasadzie to jest takie zadanie.
2: Zadanie.
0: Wyobraźcie sobie, że chcecie od nas bilety na Rap Południe. Na piątek albo sobotę. Ale jesteście sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
2: Ja zaprezentuję może. W domu tłucze się kotlety. Ja chcę na Rap Południe bilety.
0: Bardzo ładnie, Filip.
2: Dziękuję.
0: Ale ty nie dostaniesz.
2: Nie dostanę.
0: Wy możecie dostać. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki, bilety na piątek i na sobotę. Rap Południe do zgarnięcia.
2: Tam między innymi w line-upie będzie PZ.
0: PZ, White2115, Żabson, Chivas. Także naprawdę jest w czym wybierać. Czeka was super impreza.
2: No to zaśpiewajcie nam, hej!
3: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Teddy Swims w RMF Max. A my dzisiaj tak zupełnie na luziku rozdajemy bilety na Rap Południe. Zabawa jest mega prosta. Wyobraź sobie, że chcesz od nas bilety na Rap Południe na piątek albo sobotę. Ale jesteś sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
1: No i mamy takiego jednego sprzedawcę. Prosto z Mielna, Kuba!
2: Moja stara chorowa dostała bilety i przestała.
0: I Kuba, jedziesz w sobotę na Rap Południe, to jest tak prosta zabawa. Mamy jeszcze trochę biletów do rozdania, więc nie krępujcie się, no wystarczy tutaj się wcielić w rolę sprzedawcy kukurydzy i po prostu pojedziecie na festiwal, no.
1: Wchodźcie na Messengera RMF Max, nagrywajcie głosówki, wysyłajcie je nam, a być może bilety właśnie trafią do ciebie.

0: Ten hit mógłby też być bardzo dobrym wakacyjnym hitem nad morzem, na przykład Dua Lipa i Be The One. My was nad to morze zabierzemy właśnie teraz.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Wsłuchajcie się w te dźwięki.
2: Pięknie.
0: Są fale, jest Bałtyk.
2: Są mewy. Skrzeczy.
0: Tak,
2: no,
0: mewy są
2: bo
0: nawet.
2: Już się miałam pytać właśnie, o co chodzi.
0: Ale czego brakuje?
2: Brakuje oczywiście kukurydziarza tak zwanego, czyli chłopa albo baby, którzy krzyczą, że kukurydza jest do wzięcia. No i my postanowiliśmy ten archetyp wykorzystać do tego, żeby rozdać wam dzisiaj bilety na festiwal Rap Południe w Bielsku Białej już w ten weekend.
3: Koko, rap jest spoko, kukurydza leci hen wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy i bilet wygrajmy. Ho! Elo!
0: No może elo. Kukurydzy bym od niego nie wykupił, ale za to bilety damy oczywiście Maćkowi.
4: Letto, plaża, zimne drinki, kto da bilety dla dziewczynki?
2: No my damy.
0: Jak to kto? RMF Max.
2: Już lecą do ciebie, Monika, bilety na piątek i jeszcze ostatnie dwie wejściówki nam zostały. Myślałam, że już nie mamy, ale w folderze się zachowały ostatnie dwie wejściówki na piątek na festiwalu Rap Południe. Wtedy White 2115, Żabson, Malik Montana, Young Multi i Francis. Kto chce się wybrać? Dajcie znać.
0: Trzeba nam po prostu nagrać głosówkę na Messengera RMF Max, jak chcecie dostać od nas bilety, ale jednocześnie jesteście sprzedawcą kukurydzy nad Bałtykiem.
2: Dokładnie jak na wyżej wymienionych przykładach, także prosta sprawa to jest.
0: A już teraz ostatni dzień lata. To Gibbs, Igo i For Money.

0: Dobre umcy, umcy na dobry wieczór. To Lumix i Self-Aware. My rozdajemy bilety na rap południe. Nie trzeba rapować, tylko trzeba śpiewać o kukurydzy, tak jak śpiewa Mati.
1: Rap południe tu przegrywa. Bilety za kukurydza.
2: No i bilety są, proszę bardzo. Lecisz od razu na piątek na rap południe do Bielska Białej. Super impreza, super wakacje. No i tyle. My się już wypstrykaliśmy z biletów na rap południe, ale mamy jeszcze bilety na Strefę 57 na najbliższą sobotę.
0: I nie zawahamy się ich rozdać, tylko jutro. RMF Max. Posłuchajcie prognozy pogody i słuchajcie RMF Max także jutro.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: W porównaniu do wczorajszej nocy, ta noc w Bydgoszczy będzie naprawdę ciepła. Na termometrach nawet 15 stopni Celsjusza, bezchmurne niebo, wiatr słaby. Jutro w regionie prawdziwy letni dzień, temperatura wzrośnie nawet do 34 kresek, bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Ciśnienie pozostanie wysokie, więc pogoda sprzyjać będzie wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Biometr będzie korzystny. Ostatnio pogoda nie dopisywała, ale pamiętajcie o ochronie przed słońcem i nawodnieniem.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No i pyk, hiszpański na dzisiaj zaliczony. Ina i Morenito w RMF Max. Już można nic nie robić oficjalnie.
1: Kiedyś to było Despacito, a to jest Morenito w 2026.
0: Kiedyś to było.
1: A co będzie dopiero w RMF Max, to już się przekonacie po godzinie 20, wtedy najlepsza dycha. Teraz można posłuchać, gdzie się można pobawić na mieście. A jutro trzeba. Jutro trzeba słuchać kanału nadawczego.
0: Bilety na strefę 57 będą do rozdania. Tak tylko przypominam grzecznie i wiecie, dla waszego dobra. Justyna Borycka.
1: Filip Kliber, też grzecznie się żegnam, bo jak spojrzałem, jak Boryna mówi grzecznie, to aż mi zaczęła pikawa stawać.
2: Max. Czas na Tour de Club. To RMF Max Bydgoszcz, Piotr Ambroży. Zapraszam. Od jutra, od godziny 9 startuje letni kiermasz winyli w Focusie. Na miejscu znajdziecie winyle, płyty CD z muzyką z różnych gatunków, od rocka i jazzu po elektronikę i klasykę polskiej sceny. To świetna okazja, by odkryć nowe wydawnictwa, uzupełnić kolekcję albo po prostu rozpocząć swoją przygodę z analogowym brzmieniem. To nie tylko zakupy, ale też miejsce spotkań i rozmów z ludźmi, których łączy pasja – muzyka. Na pewno na miejscu wyjątkowo analogowa atmosfera. Być może znajdziesz płytę, która zostanie z tobą na lata. Focus Mall Bydgoszcz jutro od godziny 9 do soboty. Natomiast jeśli szukasz pomysłu na sobotni wieczór, to musisz koniecznie zajrzeć do Wake Park Bydgoszcz przy ulicy Gdańskiej. Tam od godziny 19 będzie wyjątkowy Boiler Room z DJ-em Lee Oil. Zagra set na samym środku kortu. A co, nie zabraknie także konkursów padlowych z nagrodami i strefy chillu. To wszystko w sobotę, Wake Park Bydgoszcz.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. Dzisiaj jesteśmy także na plaży. Trwa nasz Max Tour. Dzisiaj po Bierowo i Niechorze. Wrócimy tam za kilka chwil. Przemek Grabowski za sterami. Zaczynamy nasz czas. Od pierwszej dziesiątki listy Hop Bands będą fajne nowości. Wróci Bambi, Alan Walker, będzie Zalia premierowo, a zestawienie otwiera ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.
0: Ten numer 10.

0: Ale jaka ona jest fajna, ale jak ona fajnie śpiewa. Mam dla was mega premierę tego tygodnia. Zalia, Tylko kochaj mnie. I oczywiście głosuj na rmfmax.pl, bo jutro to może być nasza nowość już w zestawieniu, taka bardzo, bardzo szybka. Za kilka chwil wracamy na plażę. Trwa nasza trasa Max Tour dzisiaj po Bierowo. I nie chorze, można też spotkać się z Sarah James. Co się dzieje? Sprawdzimy szczegóły, a teraz to, co się dzieje na liście Hot Bands, się wydarzyło. Alan Walker lekko spada, śpiewa Ava Max. To jest energia w numerze Fate, miejsce 9.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9. Numer 9.

0: To rzeczywiście może być jeden z największych tanecznych hitów tego lata. David Guetta, Yalok, Run, Run, River. Za chwilę nowość od Bambi. Warto kłamać, warto poczekać, warto głosować i warto posłuchać, co dzisiaj dzieje się na plaży, bo nasza trasa trwa. Max Tour na miejscu, Przemek Kubera. Hello, how are you?
1: Kochani, czy może być piękniej? Jest wspaniała pogoda, romantyczny zachód słońca nad Molo w Niechorzu, za moimi plecami delikatny tłumek, który czeka na zdjęcie, na autograf od Sary James. Spróbuję się wbić w kolejkę właśnie w tym momencie. Słuchajcie, poczekam na swoją kolej, bo to nie jest takie oczywiste. W okularach, bez okularów, super. Teraz ja, sekunda, ja tylko chciałem zapytać...
2: Na żywo jesteśmy.
1: Jakie jest twoje takie romantyczne wspomnienie wakacyjne? Zobacz, jak jest piękne, jaki zachód słońca.
2: Ale słyszysz tą piosenkę w ogóle?
1: O, i jeszcze ta nuta.
2: Wspomnienie romantyczne na plaży, takie rzeczy tu przy ludziach mówić. Jakiś taki wieczór, zachód słońca. Aha. Trochę zimno, trochę, wiesz, woda, coś to. Nic więcej nie powiem.
1: A imię? Albo inicjały. Tak, Sara, no, inicjały. No, inicjały.
2: Nie mogę inicjałów powiedzieć. Nie mogę.
1: Słuchajcie, zajrzyjcie na Instagramie, może nam zdradzić. Słuchajcie, cały czas jesteśmy na plaży. No pięknie, bosa stópka. No, musicie to po prostu zobaczyć. Instagram RMF Max, a tam relacja z kolejnej odsłony Max Tour z Sarą James nad polskim Bałtykiem.

0: wrócił liryczny książę i mamy kolejną nowość od tego gościa z Nowego Jorku. Startuje na miejscu 7, brawo dla niego, brawo dla fanów, Somber, jego My Body Isn't Ready. Zostańcie z RMF Max, mam nadzieję, że wasze body jest gotowe na hałsiwa, bo za chwilę na 6 Magnetic od projektu Bauza.
1: Sponsorem programu HopBand jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Studiujesz albo kończysz naukę?
10: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
9: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
10: To Eurotipy.
9: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
10: Zaliczyć kursy, praktyki?
9: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
10: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
9: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
10: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Zaczynał jako 13-latek w sypialni, no przeszkadzał trochę wtedy rodzicom. Tobi Romeo, nasza kolejna taneczna nowość, Fly High. Rzeczywiście, można odlecieć. Więcej takiej nuty już po 21. Wszyscy jesteście zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. Dołączy do mnie Raf Mix i będziemy tańczyć, będziemy miksować. Otwieramy pierwszą piątkę hitów na wakacjach. Tutaj Fuka i Lipka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Max 5, numer 5.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Można powiedzieć, że chłopaki z ekipy Switch Disco uprawiają taki muzyczny recycling, odświeżają klasyki, remiksują taneczne petardy, ale też produkują nowości. Tutaj numer, który polecam, Voices od Switch Disco. Może jutro już w zestawieniu, tak akurat przy czwartku. Głosujcie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę w środę na wakacjach. Tutaj Robin Schulz i jego słoneczne Better Times.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Skąd on wziął takiego śpiewającego kowboja? Zrobił to DJ Yearbox, łącząc elementy muzyki tanecznej i takiego trochę pozytywnego country music. W nowości Babylon to może być jego drugi hit w zestawieniu listy Hot Bands. Poczekamy do jutra, sprawdzimy. Sprawdzamy pierwszą trójkę. Dzisiaj na trzecim Robin Schulz, Better Times. Dwójka należała do Topika z Becky G. W Sorry Papi. A do kogo należy miejsce pierwsze? Wracają na szczyt, są wakacje i wiadomo, jest hit męskiego grania, który rządzi nareszcie ponownie na miejscu pierwszym. Max. One. One. One. One. One. Numer

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięknie, męskie granie wraca na miejsce pierwsze listy Hop Benz. Zostańcie z RMF Max, za chwilę startujemy Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń w tym tygodniu, w ten weekend. Ja nazywam się Piotr Ambroży i zapraszam. Już za chwilę końcówka tego miesiąca i następny, dlatego warto zakończyć lipiec z przytupem. W piątek od godziny 22 klub Grey Bydgoszcz zaprasza na imprezę Dark Mode. Gwiazdą wieczoru będzie Mario DJ. DJ i producent z wieloletnim doświadczeniem, znany z energetycznych setów i umiejętności łączenia house'u, techno, klubowych klasyków z najnowszymi hitami. Od lat rozgrzewa parkiety w całej Polsce. Jeśli planujesz rozpocząć weekend na parkiecie, no to Dark Mode w Grey Bydgoszcz to propozycja dla ciebie. 22. Natomiast w sobotę, jeśli będziesz dalej chciała się dobrze bawić, to w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy będzie Summer Disco, największa plenerowa potańcówka w klimacie lat 80. i 90. To wszystko w sobotę. Nie zabraknie takich gwiazd jak Britney Spears, Madonna czy Depeche Mode.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

muzykę Cobra Starship. No właśnie, odświeżone przed chwilą, zagrane, zmiksowane na starcie naszego Max Party w środę na wakacjach. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski plus DJ Rough Mix. Mieszamy tutaj imprezowe bity, za chwilę Young Leosia, ale kolejny set otworzymy na house'owo. Taka nuta rządzi, Sony Fodera też, to są jego wakacje i to jest jego nowa petarda, Let Me Be In Your Arms. Baby.

0: Mi Chico to DJ Goya i Jason Derulo. To numer, który zabrałbym na plażę. A wiecie, że w Japonii na plaży to można na przykład wypożyczyć parasol z wbudowanym panelem słonecznym do ładowania telefonu. No każdy influencer to chyba chciałby być na naszej plaży. U nas jeszcze takich nie ma, ale może w przyszłym sezonie. Pozdrawiamy wszystkich na plaży, w szczególności dzisiaj w okolicach Pabierowa i Niechorza. Tam trwa nasze Max Tour. Sara James, szczegóły na Instagramie RMF Max. A my za chwilę wracamy na imprezę z pozdrowieniem dla tych, co nad morzem też. Wróci Ale Farben i Ed Sheeran.
1: Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Na maksa.
14: RMF Max.
15: Lato na maksa.
16: Lato na maksa!

Już wiemy, czego słucha Donald Trump. Pewnie country też, ale również muzyki Nicki Minaj, bo przecież podarował jej nawet złoty paszport. Nicki Minaj zadowolona, przeszczęśliwa. Tutaj w wielkim hicie Starships w RMF Max. A kto za chwilę? Z naszym Max Party lecimy do Francji, Szanghaj, Tukase. Będziemy też w Holandii. Zagramy duet Another, Talk to You, ale dzisiaj w fajnym remiksie, którego może jeszcze nie znacie. Kolejny set otwieramy jednak u nas w Polsce. Tak śpiewa wakacyjnie Bledka. Tańcz.

to też i w ogóle całego roku. Another i Talk to You, ale w jakiej fajnej wersji w Max Party. Teraz kolejny klasyk od Davida Guetty. Ma już trochę takich produkcji na swoim koncie. David Guetta i Sia. Nieraz razem. I to jest hit, który zna cały świat i wszyscy potrafią zanucić, przynajmniej refren, nawet takie małe dzieciaki. No, I'm a Titanium to chyba każdy potrafi zaśpiewać. David Guetta otwiera nasz kolejny set w RMF Max.

0: Ty masz, Gibbs i Kukon robią nam klimaty wieczorowo. Jest wiadomość na te upały, które mają się zaczynać. W upały generalnie powinniśmy więcej spać, żeby się zregenerować po bardzo gorącym dniu. Ale jeszcze nie idziemy spać, bo tutaj tyle dobrego bitu w RMF Max. Za chwilę Lumix i jego petarda, która niedawno pojawiła się na samym szczycie, na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Self Aware.
1: Czas na Tour de Club, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń wakacyjnych. Co się dzieje, gdzie warto być? O tym już teraz. Piotr Ambroży, zapraszam. Co powiecie na kino plenerowe na szczycie Małej Czantorii w otoczeniu górskiego klimatu? Przez całe wakacje seanse odbywają się na polanie Stokłosica przy górnej stacji kolei linowej Czantoria. Wstęp jest bezpłatny, leżaki dostępne bezpłatnie, a najbliższy seans w ten piątek i na ekranie zobaczymy Szereka jedynkę. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tej animacji, prawda? Start o godzinie 21. W sobotę kolejnego dnia kino trzymające w napięciu film 60 sekund, który opowiada historię emerytowanego złodzieja samochodów, który musi ukraść 50 luksusowych aut w jedną noc, aby uratować życie swojego młodszego brata. Start po godzinie 20. Jeśli lubicie pikniki, to rusza cykl Piknik pod kujawskim niebem. Pierwsza odsłona odbędzie się w niedzielę w Inowrocławiu w nowej części Parku Solankowego. Warto tam być.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No szarf te palme i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby już żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

Czy ktoś z was wie, co robi teraz Robert M? Bo kiedyś był przecież postacią numer jeden w świecie polskiej muzyki tanecznej. Super bomb, zagrane, przypomniane. Robert M, może słyszał, jakby co, to pozdrawiamy. Przemek Grabowski, DJ Rafmix, to jest wakacyjne Max Party. Odkrywamy kolejne nowości. Teraz Meduza będą w Polsce w ten weekend i macie ich teraz w nowości. Weekend właśnie. No jeszcze tylko dzisiaj, jutro i kolejny wakacyjny.

Błysk to Dawid Podsiadło, jego wakacyjna petarda. Teraz nasza, kolejna w Max Party w środę wieczorem. David Guetta ponownie z tą dziewczyną, Bibi Rexa i David w numerze Set Girls. David Guetta zaskoczył, zagrał całonocny set, tak jeden po drugim, back to back. On i Carl Cox. David Guetta udowodnił, że potrafi miksować nawet techno kawałki jak trzeba. Bibi Rexa, David Guetta lecą teraz.

Rikki Lam, ale w remiksie oczywiście to Tame Impala i Jenny w środę wakacyjnie. Teraz kolejne wakacyjne wiadomości, tym razem z Grecji. Czy wiecie, że tam wiele wysp ma plaże, na których obowiązuje oficjalny zakaz puszczania głośnej muzyki? Wiadomo, szum fal wygrywa niekiedy z playlistą. Może takie coś przydałoby się u nas nad Bałtykiem, bo wiecie jak to jest, no. Każdy wyciąga swój głośnik i co 3 metry inna playlista. A na naszej taki disco klasyk w nowej wersji, a zrobił to producent Ridge, Ring My Bell w RMF Max.

wielkie granie, ale w jakim zacnym remiksie w naszym wakacyjnym Max Party. Z pozdrowieniem dla naszych słuchaczy nawet daleko w Finlandii. Słuchajcie, potwierdzono, odebrano tam sygnał RMF Max. Nie przez internet, tylko przez fale radiowe. To wszystko przez chyba te zmiany klimatyczne. Jari napisał, że usłyszał nas w miejscowości Haapasaari w Finlandii. Może musimy tam kiedyś pojechać z refmiksem. Pozdrawiamy tak daleko w Finlandii. No to dla tych, którzy tak daleko, nasza kolejna nowość w Max Party. Kid Laroi i Kelani, ich Girls.

tatusie wyrobiło, przerobiło. Steve Angello, Late Back Look, Hellmate i słynne Show Me Love, jeden z największych klubowych hitów w ogóle i klasyków od Robin S. I wszystko przemiksowane 4 razy, po 2 razy, raz po raz. Mamy dla was takie petardy, niespodzianki i klasyki też. I nowości, które musicie sprawdzać. To jest Max Party w naszym kolejnym secie. Za chwilę Bauza i Magnetic. Wróci też Fisher z nowością What a Life.

0: minut. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Blinding Lights, The Weeknd, zerka nasz kolejny set, chociaż to jeszcze nie weekend. Środa, wieczór, wczesna to godzina, po 23:00 witają was Przemek Grabowski i DJ Rafmix. No gdzie tam spać tak szybko w środku lata? Pozdrawiamy tych, którzy byli dzisiaj z nami nad morzem. Max Tour, Sarah James spotkała się z fanami dzisiaj pobierowo i niechorze relacje sprawdzicie także na naszym Instagramie. A nasz kolejny set otwieramy obiecaną nowością. Rządzi zadekami,

Apa, apa, ty tańczysz z nami także ty. To Rose i Bruno Mars na wakacyjnej imprezie z RMF Max. A my mamy dla was wakacyjną propozycję. Jak spędzić wakacje inaczej? Może na farmie. Słuchajcie, w Austrii mają tam specjalne pakiety. Można sobie spędzić wakacje na farmie i codziennie pomagać przy roli. No wiecie, oporządzać świnki, kurki, zbierać jajeczka, ale zajmować się także brudniejszą robotą. Może w przyszłym sezonie takie wakacje na wsi. Rafmix nie mówi nie. Ja też. Teraz na wakacje nowość, którą polecamy gdziekolwiek jesteście, niekoniecznie na wsi u babci. Gibbs, Ego i For Money otwierają kolejny set w RMF Max. Ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie teraz.

Polski i robią hałas, robią show. To Rudimental w numerze All I Know. To jest nasze Max Party, za chwilę Olivia Adams, ale teraz kolejny klasyk, do którego tańczyło się dookoła świata. Teenage Crime to numer, przy którym może ktoś z was kiedyś miał ciarki, w szczególności w remiksie Axwella, który stał za tą produkcją. Adrian Lux wieczorowo w RMF Max. To jest po prostu Lux, taka Lux klasyczna petarda.

I fajnie, tak klimatycznie się zrobiło, tak spokojnie. Ed Sheeran i Martin Garrix w naszym wakacyjnym Max Party. A niektórzy to często wybierają czas na wakacje, kiedy jest spokojniej i taniej, bo sprawdzono, że urlop poza sezonem, słuchajcie, potrafi kosztować nawet o połowę mniej. A i najtańszy miesiąc często daje najwięcej spokoju. I czasami rzeczywiście wrzesień, październik to jest dobry wybór. I wtedy na niezbyt zatłoczone wakacje warto zabrać sobie muzykę Axwella i posłuchać też na plaży. Albo teraz, gdziekolwiek jesteście, zróbcie głośniej, bo to właśnie Axwell otwiera nasz kolejny set w RMF Max. Jego nowość Whatever Turns You On.

Ekscytacja, Shakira, Burna Boy, ale w remiksie, daj, daj. Jutro też będą takie petardy. Dziękujemy za imprezę dzisiaj. Wracamy jutro wieczorowo, czwartek, 21. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Pochwalcie się, czekamy na inspirację, może ktoś nas zaskoczy. Numer SMS to 3001, koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA na